0: Super FM. Pogoda.
1: Wczoraj mieliśmy przyjemne 16 stopni w ciągu dnia, ale poranki bywają chłodne. Aktualnie 6 w centrum, Zdrojach i Podjuchach, w Dąbiu jeszcze chłodniej, tam 5, ale maksymalnie w ciągu dnia, podobnie jak wczoraj, do 16. Zachmurzenie duże, ale bez opadów, ciśnienie stabilne. Po 12 minimalnie tak pójdzie w dół.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: Bardzo mamy przyjemną jesień. Nie pada ciepło, co prawda nie tak ciepło jak pod kołdrą, ale kiedyś łóżko trzeba opuścić. A najlepiej to zrobić przed 6, bo to dzień dłuższy, bo na spokojnie można zrobić sobie śniadanie, jaja ugotować na twardo, owsiankę jak lubicie, o proszę bardzo. A potem spokojnie do pracy, bez pośpiechu. Nawet jak wam tramwaj ucieknie, to pojedziecie sobie następnym. Same przyjemności. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, to Super FM. Będę z wami do godziny 9.

Uranium i David Guetta, Sia. Dzień dobry, to Super FM. Tak dla was gramy, proszę bardzo. I rozbudzamy o poranku. Zespół koszykarzy King Wilki Morskie przegrał na wyjeździe z BC Wienna w ramach drugiej kolejki pucharu FIBA Europe Cup. O tym piszemy także na naszej stronie supercup.fm. Ale to nie ma się czym przejmować i płakać. No tym bardziej, że to pierwsza porażka. Jakby to była druga, może trzecia. A to co innego, ale przy pierwszej to nawet działa mobilizująco, by kolejne spotkania wygrać. No i tego życzę.

Mówi się, że sport to zdrowie, takie są fakty, tego nie oszukasz. Dlatego po przebudzeniu zawsze warto się rozciągnąć. Parę skłonów, pajacyków, pompki może, o, i pierwszy trening macie odhaczony. Tu dzień dobry, tu Super FM. A propos sportu, szczecińskie gimnastyczki artystyczne rywalizowały w międzynarodowym turnieju FIK Aura Cup w Zagrzebiu. Lena Szałkowska wróciła do kraju z brązowym medalem, a Laura Chojnacka-Kusz z czwartym miejscem w finale. Zawodniczki już wróciły z Chorwacji do kraju, no i przygotowują się do weekendowych Mistrzostw Polski Juniorek. Przygotowania rzecz ważna, ale jak już były w tej Chorwacji, a to mogły chociaż trochę skorzystać z pogody, nie wiem, plaża, jakaś opalanko, Adriatyk, a tak pozostaje złota polska jesień.

0: Lubimy was budzić o poranku super muzyką w Super FM, dlatego tak gramy. To jest proste jak Wojska Polskiego. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości. Nie odchodźcie daleko, by nic was nie ominęło.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
2: Super FM. Pogoda.
5: To będzie dobry, pogodny czwartek, bez opadów, bez mokrych liści na chodnikach. W ciągu dnia do 16 aktualnie pogoda na szóstkę. Tyle pokazują termometry w okolicy osiedla Reda, na Gumieńcach czy Niebuszewie. Ciśnienie stabilne. No, są powody do radości.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
5: No, są powody do radości, bo jutro już piątek. Czyli jak dzisiaj wstaliście, to jedną nogą jesteście w weekendzie już. Bo czwartek to jest taki mały piątek, prawda? A właśnie w piątek Super FM obchodzi swoje 6 urodziny. Mamy dla was mnóstwo prezentów. Te będziemy rozdawać o poranku i przez całe przedpołudnie. A o 12 urodzinowy tort. Na ten zapraszam was już dzisiaj do Kafe 22. A jeśli chcecie złożyć tam urodzinowe życzenia, to jest ten moment, aby wziąć telefon w dłoń i jeszcze przed wyjściem do pracy, jeszcze z łóżka zadzwonić na nasz pomarańczowy numer 91 2 4 5 5.
0: Dzień dobry.

Cibuli Wonderland. Dzień dobry, to Super FM, a na zegarach 12 minut po godzinie 6. Teraz trochę o badaniach. Jak się okazuje, woda goździkowa to prosty sposób do przygotowania napoju, który wspiera zdrowie wątroby i pomaga w stabilizacji poziomu cukru we krwi. Ale to, że cukier spokojny, to dopiero przedsmak dobrych informacji. Bo taka woda to korzystnie wpływa na sen, zdrowie serca, jamy ustnej też tak i układu odpornościowego, a jesienią odporność się przyda, no umówmy się. To przed wyjściem do pracy, albo już w pracy nawet, pijecie sobie taką wodę goździkową i jesteście okazem zdrowia. A jak się szef ucieszy, że nie macie L4, ha, a ZUS to będzie was całował po stopach.

Nowy Artur Rojek, Mira Fiori, w Dzień Dobry, tu Super FM. Szczecin szykuje nową atrakcję na północy miasta, tak donosi internet. Na polanie przy wysokim stawie mają powstać wiaty piknikowe, stoły z ławami, ławki, leżaki, do tego boiska piaskowe do gry w siatkówkę lub badmintona. Atrakcje mają być gotowe jeszcze w tym roku. No to bardzo przyjemne, prawda? Nie ma to jak pograć sobie w siatkówkę jesienią, zimą w badmintona też można. Sport nie zna limitu, no chyba że limitem jest kondycja, a to już co innego.

0: Tak śpiewa dr Alban Singaleluja i śpiewajmy razem z nim. To będzie piękne rozpoczęcie tego czwartkowego poranka. W dzień dobry, to Super FM. Od poniedziałku, 19 października, rozpocznie się remont ulicy Matejki, Gontyny oraz fragmentu ulicy Malczewskiego. A to bardzo dobre informacje dla wszystkich zmotoryzowanych, prawda? Musicie od poniedziałku wyjeżdżać szybciej, zacząć parzyć sobie melisę przed wyjściem, wykorzystać pokłady cierpliwości, same przyjemności. Zakończenie prac remontowych planowane jest najpóźniej 10 listopada, czyli na Święto Niepodległości, albo na chrzest promu Bursztyn już pojedziemy nową nawierzchnią. Pod warunkiem, że nie będzie opóźnień.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich

0: widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. Szóste urodziny Super FM. Wasze radio na szóstkę.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koniec.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
2: Opóźnień nie ma na pewno w pogodzie, ona jest zawsze na czasie, zawsze aktualna. Można powiedzieć, że nawet na szóstkę, bo tyle pokazują termometry na placu Rodła, na rondzie uniwersyteckim czy Hakena, maksymalnie do 16. Sporo chmur, ale padać dzisiaj nie będzie. Parasol zostawiamy, bo to niepotrzebne.
3: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
2: Pogoda na szóstkę to jak Super FM, bo już jutro świętujemy z wami nasze szóste urodziny. To będzie specjalny program poranny i przedpołudniowy wprost z najpiękniejszej kawiarni w mieście, czyli z Cafe 22. Tam was zapraszam o 12 na urodzinowego torta, a przez cały czas możecie do nas dzwonić, by przekazać nam urodzinowe życzenia. 91 24 5 piątek, telefon czeka. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 9, a już za chwilę pierwszy poranny serwis ze szczecińskich dróg, czyli pomoc drogowa.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 6:41 na zegarach. Zawsze o tej porze przyjemnie jest poruszać się po szczecińskich drogach, bo to bez korków, bez utrudnień można dojechać do celu. Przejezdnie na ku słońcu w okolicy Ronda Gierosa, to samo jest na Okulickiego, Europejskiej czy Dworskiej. Nieco większy ruch widać teraz na Nabrzeżu Wieleckim, jadąc od strony ulicy Jana Skolna i Kolumba, ale wjazd do centrum tak samo szybko, zarówno ulicą Energetyków, jak i Trasą Zamkową. Nieco większy ruch w Podjuchach i na Gdańskiej w stronę centrum. A po 7:00 to się dopiero zacznie tam. Bogumińska, potem Zagadłowicza, węzeł Kijewo. Atrakcje dopiero czekają.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość.
4: Nowość w Super FM.

Energetyzująca Sophie Elix Baxter. Dzień dobry, to Super FM. Ale jakby tak w rytm muzyki poruszać głową do przodu w aucie, to idzie dostać zakwasu karku, to albo skrętu kręgów. Tak nie róbcie. 10 minut zostało do godziny 7, tak pokazują zegary w Szczecinie. Jak się okazuje, na sprzedaż pójdzie duża działka na północy Szczecina. Konkretniej chodzi o tę zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic Kolonistów i Kombatantów na Bukowie. Zwycięzca przetargu będzie mógł tam postawić zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami na parterze. Na to zgodzili się radni, wbrew temu, co mówili mieszkańcy tej okolicy. Bo to nie będzie zieleni, bo więcej aut, bo nie ma infrastruktury i tak dalej, korki o... Ale co się dziwić, przecież to nie pierwsza taka sytuacja. Radni sobie poradzili, to i poradzeniu sprzedali. A ty się mieszkańcu martw.

0: Pozytywnie nakręcony Michael. 5 minut tyle czasu dzieli nas od godziny 7. To jest dobry moment, by wstając z łóżka, wysuwając nogi spod ciepłej kołdry, od razu założyć równie ciepłe milusie kapcie albo chociaż grube skarpety, by nie odczuć porannego wstawania. Nie dość, że jeszcze szaro za oknami, ciemno to chłodno, a zimne nóżki to od razu galareta się kojarzy, prawda? Po co się tak trząść z zimna z samego rana? Takich u siebie nóżek nie chcemy. A jak już założycie to wszystko na siebie, to zostańcie razem z nami, bo wiadomości punktualnie o godzinie 7.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
2: Reklama.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
7: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
8: Budzisz się?
9: Wstajesz?
8: Poranna kawa ci nie smakuje?
9: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
8: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
9: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
8: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
9: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
8: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
9: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
8: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active & Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
10: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
11: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
12: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska, partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal HR, Nora Teleyard, The Customization Group.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: I po reklamie.
8: Tak gra? Super FM.
15: We will rock you.

0: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
1: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
3: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
3: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
1: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
5: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
1: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
6: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
1: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
2: Super FM. Pogoda.
7: Też po tych schodach jeździłem. To podobno były najdłuższe schody w Warszawie kiedyś. No ale zobaczymy, jak to będzie, jak naprawią. Pogoda daje nam dzisiaj nadzieję, że to może być dobry, przyjemny czwartek. W ciągu dnia do 16, odczuwalne około 15, sporo chmur nad głowami, ale padać nie będzie. Ciśnienie dzisiaj stabilne, po 12 tak lekko zacznie spadać, a jutro zdecydowanie więcej słońca.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
7: A to ja nawet wiem, dlaczego jutro tak słonecznie. Bo jutro Radio Super FM obchodzi swoje 6 urodziny, a będziemy świętować razem z wami, i to na bogato. 6 prezentów do rozdania, i to już od samego rana. W tych prezentach samochody na weekend, vouchery na dobre imprezy i urodzinowe gadżety radiowe. Bądźcie z nami od samego rana. Ja będę z wami tak samo jak i dzisiaj. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. To jest program Dzień Dobry, to Super FM, a super muzyka, a to nas nie opuszcza. Ta się poleca każdego dnia. Teraz duet idealny, Elton John i Dua Lipa.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
7: No i 4 minuty po godzinie 7. Jakbyście tak nie patrzyli na zegarek, to warto wiedzieć.

No i proszę bardzo, w rytm muzyki szarujemy zęby. Biały uśmiech macie od samego rana przy takiej piosence. Danzel w Dzień Dobry to Super FM. I kto by tam też patrzył na zegarek o poranku, kiedy jedziecie do pracy, do szkoły, na badania. Przecież w Szczecinie żyje się najlepiej w Polsce. To wszyscy są szczęśliwi, nikt nie patrzy na zegarek. Ale dla tych nieszczęśliwych powiem, że jest 10 minut po godzinie... Już 11 minut po godzinie 7. Miasto domaga się naprawy uszkodzonej nawierzchni na Alei Jana Pawła II przez wykonawcę prac, a wykonawca nie uznaje swojej winy. No i co? No i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotowuje pozew sądowy. O tym było głośno już jakiś czas temu, o tym też pisaliśmy na naszej stronie super.fm. Zakres napraw ma odpowiadać zaleceniom ekspertyzy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Ostatnio sporo tych ekspertyz. Najpierw na Alei Powstańców Wielkopolskich, bo tam wielka dziura. Teraz na Jana Pawła II. No ale to już chociaż wiadomo, dlaczego nie chcieli tak tanio wybudować chodnika na Duńskiej. Jak mają potem spłacić za kolejną ekspertyzę 184,5 tysiąca złotych, to faktycznie może lepiej nic nie robić i zostawić tak, jak jest.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Co na drogach, co na ulicach, ano korki, ale tylko w wybranych miejscach. I takim miejscem jest na przykład droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zegadłowicza. Tutaj potrzebujecie około 5 do 7 minut, by przejechać dalej w stronę ronda, w stronę Wojska Polskiego. Potem bez problemów do ronda Olszewskiego, a hamulec ponownie przyda się częściej na wysokości węzła Łękno. Tutaj także zatrzymacie się na Majdańskiego w stronę Pogodna, czy na Wszystkich Świętych na odcinku od Chopina do Arkońskiej. Przybywa kierowców na Bogu Mińskiej, korek w stronę Chorzej. Zaczyna się już na wysokości Ogródków Działkowych Przyjaźń, a z każdą minutą ten zator będzie większy. No i tutaj też przydadzą się większe pokłady cierpliwości. Potem Obotrycka, Wilcza i Szczanieckiej. Tam pojedziecie bez większego kłopotu. Tak samo jest na Gontyny, Malczewskiego czy Matejki. Choć od poniedziałku może tu być gorąco, bo rozpoczynają się takie drobne remonty. Drobne, bo powinny zakończyć się już 10 listopada, więc są perspektywy, że męczyć się w tym miejscu długo nie będziemy. No i tego wam życzę. Tego wam życzę.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: No i tak możemy sobie dziękować, prawda, od samego rana. Na przykład Andrzej jest w studiu Radia Super FM, też możemy sobie podziękować. Przybić piąteczkę.
1: Oczywiście.
0: Idealna pora, 7:23 na zegarek.
1: Ale taką z klaśnięciem, uwaga.
0: Czekaj, to musimy tak tutaj mikrofon przesunąć.
1: Do mikrofonu.
0: Tak, uwaga. Jest, dobrze.
1: Było słychać.
0: I tak,
1: dobrze.
0: Możecie się dzisiaj witać. Czekaj, bo ja z krzesła spadłem prawie. Tak, możecie się dzisiaj witać. W ogóle dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk, chciałem zauważyć. Więc jak już się przywitacie, już w pracy, to później myjcie ręce. Albo najpierw myjcie ręce, później się witajcie.
1: No
0: jak
1: ale
0: wolicie.
1: Wiesz, my tu śmichy, chichy, a trasa zamkowa w weekend będzie znowu zamknięta.
0: Znowu będzie
1: zamknięta. Że tak od razu skwasza atmosferę.
0: I o tym będziemy mówić między innymi
1: w wiadomościach już poważnie. Nie będziemy heheszkować.
0: No więc te najbliższe o 7:30 warto być z nami, żeby wiedzieć, co dzieje się w Szczecinie, a te przedstawię dla was jak zawsze. Oczywiście Andrzej Kutys.
2: Już w piątek, 16 października świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22 w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
3: Reklama.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
8: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
9: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
11: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność.
3: Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
18: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
19: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na trzy zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
20: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Przywitaliśmy się z Andrzejem radośnie, to i radośnie zapraszamy na wiadomości lokalne. Proszę.
1: Ale nie będzie radośnie na początek, bo to już pewne. Wyjazdowa nitka trasy zamkowej będzie zamknięta od jutra, czyli piątku 16 października od godziny 22 do poniedziałkowego poranka 19 października. Przypomnijmy, że w miniony weekend wyłączenie tego wyjazdu z miasta spowodowało paraliż komunikacyjny w praktycznie całym Śródmieściu. Okazało się jednak, że Aura nie dopisała i wykonawca przebudowy trasy zamkowej nie zdążył ze wszystkimi pracami, więc teraz w ten weekend trzeba te roboty dokończyć. A czy skończyć? O tym również zdecyduje pogoda. Będziemy oczywiście jeszcze o tym przypominać.
21: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Nowe informacje o Centrum Solidarności Stocznia. Miasto, które przekazało budynek i grunt, zainteresowane współprowadzeniem tej instytucji kultury. Mówił o tym w Radiu Super FM szczeciński radny Maciej Kopeć.
22: Po mojej interpelacji w tej sprawie miasto jest zainteresowane współprowadzeniem tej instytucji. Tak, żeby trzy podmioty były organizatorem. Marszałek województwa, czyli samorząd wojewódzki, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i gmina miasto Szczecin.
23: To dobrze czy źle? Bo można powiedzieć, że im więcej interesariuszy przy jednym obiercie, tym chyba więcej potencjalnych pól do sporu.
22: Znaczy, tak jest w przypadku na przykład Kopernika w Warszawie, czy ECS-u w Gdańsku. Także takie rzeczy są możliwe, natomiast no, też są obowiązki, które ciążą na gminie miasto Szczecin, wynikające z przekazania obszaru wartego 10 milionów złotych na konkretną działalność. Tak? Czyli miasto powinno to kontrolować, być może powinno też współuczestniczyć w tym.
1: Przypomnijmy, Centrum Solidarności Stocznia obecnie jest w gestii Ministerstwa Kultury, ale propozycję przejęcia i połączenia z Centrum Dialogu Przełomy złożył zachodniopomorski marszałek.
21: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, prezydent miasta, wojewoda, marszałek, a także reżyser Krzysztof Zanussi czy kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc wezmą dzisiaj udział w kolejnej edycji Baltic Economic Congress w szczecińskim Teatrze Polskim. Jak podkreślają organizatorzy z Północnej Izby Gospodarczej, wydarzenie zdominuje tematyka wyzwań, zagrożeń, ale też i szans w skomplikowanej geopolitycznej sytuacji Polski. O kongresie w rozmowie Radia Super FM już za kilkadziesiąt minut, czyli po godzinie 8 opowie prezes Izby Hanna Mojsiuk.
20: Super FM. Sport.
24: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze, myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra.
2: A Sirkoses, por ejemplo...
24: 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwejowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
4: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
24: A mecz Świątek zacznie się o 13:00. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka, tegorocznego Rolanda Garrosa, grający w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po czterech kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
20: Super FM. Pogoda.
0: Dobra aura nas nie opuszcza. Wczoraj 16, dzisiaj tyle samo i bez opadów. Aktualnie 6 w centrum i śródmieściu. Tyle samo w Zdrojach, Płoni i Zdunowie. Ciśnienie stabilne, a jutro więcej słońca i do 18.
21: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: To można powiedzieć, że mamy ciepłą, złotą, polską jesień, na którą czekaliśmy. Weekend, tylko tak jak na to patrzę, to tam może być nieco więcej deszczu, ale też ciepło to 14-15 w październiku. Jest okej. Okay. Za to jutro będzie gorąca atmosfera i tak rozpoczniemy weekend, bo jutro 16 października Super FM świętuje swoje 6 urodziny. Do zdobycia będzie mnóstwo prezentów, samochody na weekend, vouchery, a już dzisiaj możecie składać nam życzenia. Wystarczy wziąć telefon w dłoń i wybrać nasz
20: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
0: No i już, i nagrywacie się w naszej automatycznej sekretarce, a my wasze życzenia wyemitujemy już jutro. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, to Super FM, a do 8 zostało równo 25 minut.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 22 minuty zostały do godziny 8. Tłoczno na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Zatrzymacie się także na trasie zamkowej przed placem Hołdu Pruskiego, a w okolicy placu Szarych Szeregów. Hamulec przyda się na Wielkopolski, Piłsudskiego, Wojska Polskiego czy Alei Piastów. Stoi Wojska Polskiego na odcinku od Zaleskiego do Piotra Skargi. To samo jest na równoległej Wyspiańskiego w kierunku Monte Cassino. A na Niebuszewie powoli będziecie i toczyć się z ulicą Słowackiego do Krasińskiego i dalej Aleją Wyzwolenia do Ronda Giedroycia. To samo na Kołątaja czy Warcisława I. Stoją Gumieńce, jak zawsze o tej porze Europejska, Dworska i ku Słońcu, powoli także na Okulickiego, a korek na Zygadłowicza zaczyna się już w Pilchowie. No i tak jak patrzę, ciągnie się aż do Ronda Knappa. Tam koło 10 minut, nawet może i 15, musicie poświęcić, ażeby przejechać w kierunku Szczecina. Ale zawsze, zawsze do waszej dyspozycji jest nasz pomarańczowy numer i możecie przekazywać na niego wszystkie informacje, jakie dzieją się na drogach. Ja może przypomnę razem z panem lektorem ten numer, proszę bardzo.
0: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
3: No i wszystko jest jasne.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.

Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly chcą, żebyśmy poczuli ich miłość właśnie o tej porze, czyli za 13 minut godzina 8. Dzień dobry, tu Super FM. Ostatnio dużo mówiło się o policji w szkołach, patrole pojawiły się także przed szczecińskimi placówkami, by sprawdzać sytuację, weryfikować wszystko po to, by dzieci i młodzież, ale także nauczyciele czuli się bezpiecznie i nikomu nic się nie stało. Ale po dłuższym zastanowieniu, to tak sobie myślę, że najlepszym bezpieczeństwem dla szkół byłaby, no jak nikt inny, Magda Gessler. No patrząc na czołówkę programu, jaki prowadzi od lat, te tamte kuchenne, wiadomo, to ona jako jedyna w tej czołówce potrafi zatrzymać falę nadlatujących noży i to jedną ręką. No i jak jej nie kochać? Magda tarczą polskich szkół.

0: No i proszę, jak pięknie, Purple Disco Machine zamyka muzycznie tę godzinę. Dzień dobry, to Super FM. Zegar tyka, no i powoli zbliża się do godziny 8:00. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości, a tuż po nich poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Gościem będzie Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. Nie odchodźcie daleko.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6:00.
2: Reklama. Muzyka i głos AI.
3: To twój nowy dzień.

0: Nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie! Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
3: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
4: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22.

0: Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
1: I po reklamie.
2: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
3: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
4: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
4: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
3: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
6: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
3: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
7: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo jakby tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
3: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
1: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Czwartkowy poranek w Radiu Super FM i gość już obecny w naszym studiu. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Kłaniam się pani prezes, dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Dodam tylko, że jesteśmy chwilę po godzinie 8:00, a za niecałą już godzinę zaczyna się Baltic Economic Congress, 5. edycja największego gospodarczego wydarzenia w naszym województwie. Więc pani prezes prosto od nas ze studia z Placu Rodła jedzie do Teatru Polskiego. Pani prezes, rozumiem, że wszystko dopięte na ostatni guzik, emocje już uspokojone i ten samochód już dzisiaj musi pojechać.
9: Emocje są cały czas bardzo duże. Duża adrenalina. Za chwilę zaczynamy, także to jest nasze największe wydarzenie. Cieszymy się, że tegoroczna edycja cieszy się naprawdę przeogromnym zainteresowaniem. Mamy ponad 700 gości zarejestrowanych i spodziewamy się naprawdę bardzo dobrych debat, wspaniałego networkingu. Jest to święto przedsiębiorców, bo nasi przedsiębiorcy dla nas są najważniejsi, dlatego zapraszamy na ten kongres naprawdę znakomitych gości. W tym roku swoją obecnością zaszczyci nas marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty. Następnie pan profesor Dariusz Rosati. Później mamy pana prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adama Leszkiewicza. Następnie członek zarządu PZU Kazimierz Karolczak. Piotr Milkina, dyrektor analiz Generali Investment. Pani Agnieszka Olszewska, prezes Urzędu Zamówień Publicznych i oczywiście bardzo się cieszę, że mamy bardzo silną reprezentację naszego samorządu w postaci pana wojewody, pana marszałka i pana prezydenta.
8: To tak. Pani prezes, bardziej to jest wydarzenie lokalne, czy to jest bardziej wydarzenie globalne? No bo tematy związane z bezpieczeństwem wydają się być tematami, które no raczej obejmują szerszy zakres niż tylko województwo. Czy może da się jakoś odnieść tematy globalne do życia w naszym regionie?
9: My chcemy, żeby kongres miał charakter ogólnopolski, czy nawet międzynarodowy, ale nie uciekamy od tematów lokalnych, czyli będziemy z perspektywy naszej lokalnej społeczności rozmawiać o tematach globalnych. Dlatego też bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić profesora Krzysztofa Zanussiego, który okazuje się, że jest specjalistą od spraw rosyjskich, bo jest doradcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Także na pewno będziemy bardzo dużo rozmawiali o geopolityce, jaki ona ma wpływ na naszego lokalnego przedsiębiorcę. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, o tym, jak budować nasze gospodarcze bezpieczeństwo. Będziemy też rozmawiać o local contencie, jak i również o sztucznej inteligencji, marketingu 2030 i jak młode pokolenie Z wchodzi na rynek i rządzi. Także naprawdę tematyka jest bardzo szeroka, od geopolityki, problemów z cenami paliw, bezpieczeństwie do zatrudniania młodych ludzi z pokolenia Z.
8: To jest tak, że rzeczywiście tematy związane z bezpieczeństwem to są tematy, które najmocniej angażują przedsiębiorców, bo znowu wrócę do mojego wcześniejszego pytania. Mogłoby się wydawać, że bezpieczeństwo jako temat geopolityczny angażuje nas ogólnopolsko. Pytanie, czy szczecińscy, lokalni przedsiębiorcy też tymi tematami według pani prezes bardzo mocno żyją?
9: Żyjemy w czasach turbulentnych, bo tak naprawdę ta gospodarka, turbulencje w gospodarce ogólnoświatowej dotykają nas. Ma to się przełożenie przecież w cenach paliw. Natomiast czasy, które nie dają nam poczucia bezpieczeństwa, wymagają od przedsiębiorców takiego zarządzania kryzysowego, czynności operacyjnej i posiadaniu planu A, planu B, planu C i także innych opcji działania, gdyby się okazało, że sytuacja na Bliskim Wschodzie czy Ukrainie będzie jeszcze poważniejsza. Na pewno będziemy budować potencjał obronny Polski w oparciu też chcemy o naszych przedsiębiorców. Uważamy, że ta nasza tutaj lokalna gospodarka, gdzie mamy bardzo dużo tej infrastruktury krytycznej, gospodarka morska, porty, transport, logistyka, to są te wszystkie tematy, które są związane właśnie z potencjałem obronnym Polski i nasze województwo zachodniopomorskie jest teraz w tym względzie bardzo mocne. Dlatego też w kontekście, jak Polska inwestuje w obronność, ponad 4% PKB przecież przeznaczamy na tą obronność, a ta obronność to nie są tylko zakup czołgów, amunicji, ale to jest przede wszystkim budowanie silnej infrastruktury, cyberbezpieczeństwo i też zaangażowanie prywatnego biznesu, który staje się filarem bezpieczeństwa, bo tutaj tak naprawdę każda firma teraz mierzy się z tematem cyberbezpieczeństwa. Im bardziej my się w to zaangażujemy, im bardziej my się staniemy bezpieczni, tym tak naprawdę cały kraj również będzie bezpieczny.
8: I tu pytanie, pani prezes, czy zachodniopomorskie firmy, z którymi pani rozmawia, mają poczucie, że to już jest ten moment, kiedy one też są włączane do tej dyskusji o obronności? Czy to jest tak, że aspirujemy, chcemy, ale wciąż jednak ta droga nie jest taka prosta, bo wyobrażam sobie, że obecność chociażby prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej no, będzie generowała takie pytania. Czy my już jesteśmy gotowi, żeby zachodniopomorskie firmy włączały się do tego szerokiego paktu obronnościowego i współpracy z sektorem obronnościowym?
9: Północna Gospodarcza już od czerwca rozpoczęła ten proces. Mamy program SAFE, więc myśmy zorganizowali 1 czerwca spotkanie takie otwarte dla firm z właśnie z sektorem obronnościowym, bo Polska Grupa Zbrojeniowa przyjechała z 10 prezesami spółek zależnych i tam mieliśmy taką szeroką dyskusję i też takie warsztaty, jak firmy mogą stać się częścią tego łańcucha obronnościowego, więc wiemy już, jak firmy mogą się rejestrować, jak mogą uczestniczyć w przetargach publicznych i to następne spotkanie z panem prezesem jest, można powiedzieć, częścią tego naszego procesu i będziemy na to stawiać. Osobiście bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej firm z naszego Pomorza było w ten proces zaangażowane.
8: To na koniec jeszcze zapytam o wieczór, czyli dzisiaj oczywiście o 9:00 zaczyna się Baltic Economic Congress, wieczorem gala w Teatrze Polskim, gala kolejny już raz, bo to jest więcej niż 5 razy plebiscytu przedsiębiorca roku. Jacy przedsiębiorcy, nie pytam o konkretnie, bo się dowiemy wieczorem, ale jacy archetypicznie przedsiębiorcy są zawsze nagradzani na tym wydarzeniu?
9: W tym roku ten konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem, więc Kapituła miała twardy orzech do zgryzienia. Dowiemy się oczywiście w czwartek, do publicznej wiadomości zostanie podane. Natomiast my mamy tutaj szereg kategorii, bo to są małe przedsiębiorstwa, średnie, duże, menadżer roku, menadżerka roku, przedsiębiorstwa współdziałające z nauką, z kulturą, społeczna odpowiedzialność biznesu. Ja widzę, że co roku ta aktywność przedsiębiorstw w tych różnych dziedzinach jest coraz większa. Coraz większe widzę zaangażowanie właśnie w te nasze społeczności, gdzie przedsiębiorcy chcą być częścią tego naszego ekosystemu, chcą współpracować czy z nauką, czy z kulturą. Widać tą aktywność, co mnie bardzo cieszy, a my to oczywiście wszelkie inicjatywy zawsze będziemy cenić i nagradzać. O tym będzie decydowała zawsze Kapituła.
8: Baltic Economic Congress dzisiaj od godziny 9:00 prosto z naszego studia do Teatru Polskiego jedzie Hanna Mąsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. Dodam, że na naszej antenie też na pewno dzisiaj jeszcze o Baltic Economic Congress będziemy mówić. Dziękuję pięknie pani prezes za poranną rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: Super FM. Pogoda.
10: Taką pogodę lubimy, bo żeby w połowie października było 16 stopni w ciągu dnia, a jutro 18, a to nie sposób się nie cieszyć. Sporo chmur nad głowami, ale padać nie będzie. Ciśnienie po 12 zacznie spadać, a biometr, ten jest dzisiaj na tak.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
10: I to są dobre informacje o poranku w czwartek, bo jak ciepło, bo jak bez opadów, a jeszcze jak biometr jest na tak, to mamy pewność, że to będzie dobry dzień, a piątek już widoczny jest na horyzoncie tego tygodnia. A jeszcze jak gra dla was super muzyka w Super FM, to nie może być piękniej. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. 15 minut jest po godzinie 8:00. No i gramy dla was super muzykę. Teraz Rihanna i Calvin Harris.
2: Dzień dobry. Tu

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut po godzinie 8. Zderzak w zderzak. Jedzie się teraz ulicą Zegadłowicza do ronda Knappa, czyli Spilchowa. Do Szczecina to chyba najdłuższy zator w mieście o poranku. Owszem, będą tacy, co powiedzą, no jak, przecież na Europejskiej stoję dłużej, albo na Ku Słońcu do ronda Giedroycia w stronę centrum. I to będzie prawda, ale pod względem długości zdecydowanie wygrywa Pilchowo. Wjazd do Szczecina węzłem Kijewo to dobry kierunek, ale także i tam kierowców przybywa z minuty na minutę, więc jeśli chcecie zaoszczędzić troszeczkę czasu, to śmiało można skorzystać z wjazdu przez Dąbie. Potem lecicie i Rydową do ronda Gryfa i w Goleniowską, albo Tczewską do Puckiej i dalej Goleniowską w kierunku Racławickiej. Duży ruch także na Nabrzeżu Wieleckim, zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Tam przyda się pedał hamulca, ale zawsze możecie dać nam znać o tym, co dzieje się na szczecińskich drogach, bo to przecież na waszej informacji bazujemy także w Radiu Super FM. Co trzeba zrobić? Trzeba wybrać nasz
3: pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
2: No i przekazać, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. I już, i my to powiemy dalej. Niech świat się o tym dowie.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

0: Rozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Znaczy właściwie wszystko, czego chciałem, to jest tytuł piosenki, ale jest tu, bo to wszystko usłyszeliście w Dzień Dobry, to Super FM jeszcze przed godziną 8.30. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Mycia Rąk i to jest dzień dla wszystkich tych, którzy o tym zapominają. A są pewnie tacy. I to niezależnie, czy panie, czy panowie. Więc dzisiaj mam dla was takie przypomnienie. Proszę bardzo. No... Najlepiej po wyjściu z popularnego WC-ciku, po wejściu z dworu do domu, do pracy, myjemy ręce. Na przykład takim, o, mydełkiem Fa, czemu by nie? A jak już je umyjecie, jak będziecie gotowi, to zostańcie z nami, by dowiedzieć się tego, co dzieje się w Szczecinie, bo już za chwilę wiadomości lokalne i Andrzej Kutys.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla was 6 prezentów, a wśród nich

0: Widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. Szóste urodziny Super FM. Wasze radio na szóstkę.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
6: Dokładnie.
8: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
9: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
6: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Fachowcu? Wykonawco? Korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
14: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
15: No i mamy punkt 8.30 i punktualnie w studiu Andrzej Kutys jak zwykle.
16: Przeogromne zainteresowanie, ponad 700 gości z nadzieją na dobre debaty zapowiadała Baltic Economic Congress w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8.00 organizująca wydarzenie prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk. Jak podkreślała Mojsiuk, impreza w Teatrze Polskim jest pomyślana jako święto przedsiębiorców, którzy z przedstawicielami samorządu, politykami, szefowi instytucji publicznych i wieloma innymi prelegentami mają dyskutować o sytuacji Polski, szczególnie w kontekście lokalnym. Do tego wątku wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całej rozmowy Radia Super FM z Hanną Mojsiuk będzie można posłuchać jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
17: Więcej na stronie super.fm.
16: Tymczasem Szczecin będzie walczył z globalnym ociepleniem. Radni KO i OK Polska zdecydowali, aby miasto przystąpiło do unijnej inicjatywy porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Przeciw był opozycyjny PiS. Radny Marek Habior pytał o cele i koszty dla mieszkańców.
18: Zawiera dosyć taką karkłą i z punktu widzenia nawet polityki obecnego rządu niebezpieczną deklarację dotyczącą bezwarunkowego podporządkowania się porozumieniu paryskiemu. Jakie są szacunkowe koszty, które gmina miasto Szczecin będzie musiała ponieść.
19: Zmierzanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, do zwiększania odporności i adaptacji do skutków zmian klimatu i po trzecie do poprawy, żeby ubóstwa energetycznego było jak najmniej.
16: Odpowiadała Aneta Kieszkowska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w urzędzie. Urzędnicy podkreślali, że miasto nie ma obecnie żadnych obowiązków, a dopiero opracuje strategię, w której celem będzie walka o lepszy klimat. Ponadto usłyszeli radni Szczecina. To może być także argument w staraniach się o unijne dofinansowania.
17: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
16: Napad na stację benzynową w Szczecinie. Napastnik został szybko zatrzymany, informuje Żaneta Bielecka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
20: Mężczyzna, trzymając w ręku rurę, zażądał od kasjera wydania gotówki, wskazując na trzymany przedmiot. Pracownik, obawiając się zagrożenia, przekazał pieniądze znajdujące się w kasie. Sprawca zabrał gotówkę i oddalił się z miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia szczecińscy policjanci niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia terenu.
16: I mężczyzna szybko namierzono, miał przy sobie część skradzionych pieniędzy, usłyszał już zarzut rozboju i jest pod dozorem policji.
21: Super FM Sport.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publiką Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku, pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów, 46 bramek jednego wieczoru, to nowy rekord. Świetne widowisko obejrzeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale i FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
23: Bardzo się cieszę. Wygłodniały już jestem, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii, na ławce i cieszę się na spotkanie.
22: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze kolejosz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzeń Polski. AZS UMC z Lublin przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86.
21: Super FM. Pogoda.
15: Patrzę za okno naszego radiowego studia, bo mogę, bo odparowały szyby z zewnątrz, a tam owszem są chmury, ale bez opadów, czyli prognozy się sprawdzają. Aktualnie szczęśliwa siódemka, maksymalnie do 16, a odczuwalna to 15. Ciśnienie stabilne, biometr nam sprzyja.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
15: A już jutro o 6 urodziny Radia Super FM. Świętowanie rozpoczniemy już po godzinie 7, a do rozdania z okazji 6 urodzin 6 prezentów. A wśród nich samochody na weekend, vouchery do kawiarni, do spa, na zakupy czy na dobrą imprezę. Warto być jutro o poranku z nami, a o 12 w Cafe 22 urodzinowy tort z pięknym widokiem na Szczecin. Pogoda będzie nam sprzyjać, bo jutro słonecznie i do 18 kresek. No, lepszej aury nie mogliśmy sobie wymarzyć. Tomek Janicki, cześć, witajcie, to jest Dzień Dobry, to Super FM, a na zegarach 25 minut do godziny 9.
0: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: No i tak sobie jedziemy, tu się toczymy tam trochę szybciej. Ważne, że do celu. W Dąbiu przejezdnie, tak jest na Goleniowskiej, Emilii Gierczak czy Gryfińskiej. Zwolnicie jadąc Gdańską w kierunku Prawobrzeża ze względu na zwężenie i wyłączenie skrajnego lewego pasa ruchu. W tym miejscu remontowane jest torowisko. Nadal spory ruch w okolicy ronda Giedrojcia na Niebuszewie. Na, to samo jest na Gumieńcach, czyli Europejska ku Słońcu i Okulickiego. Dworska raczej spokojniejsza, podobnie jak Derdowskiego czy ku Słońcu w stronę dzielnicy Gumieńce. W weekend ponownie dla ruchu zostanie zamknięta trasa zamkowa. Warto o tym pamiętać, planując jazdę po mieście i wyjazdy. A no i pozostaje korzystać z Mostu Długiego lub przejazdu przez Floriana Krygiera i dalej Batalionów Chłopskich, no i autostradą A6. Kolejna pomoc drogowa już po godzinie 15. Na nią zapraszam gorąco już teraz. A, no i jeszcze Bogumińska się rozluźnia tak trochę. Postoicie, ale jakoś tak luźniej jakby. Większe przerwy zderzak od zderzaka czy coś. Nie wiem. 20 minut do godziny 9. Tu, dzień dobry, to Super FM. Liquido i Narcotic.

Con Calma, od razu można się przenieść na jakąś egzotyczną plażę. To wam gwarantujemy. W dzień dobry, to Super FM. 13 minut zostało do godziny 9. No i proszę, miały być podwyżki, to i będą od nowego roku, no. Tak zadecydowali radni, o tym piszemy także na naszej stronie super.fm, tam was zapraszam. Będzie większa opłata za wywóz śmieci i podatek od nieruchomości. No bardzo przyjemnie, to wszystko od 2027 roku. Skarbnik miasta zaznacza, że to zmiana niewielka, że to wzrost akceptowalny i nie ma się czym przejmować i nie ma o co bić piany. Taka jest decyzja radnych KO i prezydenta, ale PiS był w sprzeciwie. Patrzcie, jak o nas dba ten dobry, sprawdzony wujek PiS. Byli na nie.

0: 6 minut, 19 od godziny 9. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla was Ewelina Walczak. Opowie o przepychankach w Trybunale Konstytucyjnym. Tuż po nich Super FM z widokiem na Szczecin. I już bez przepychania spotka się z wami Jarek Fengler. A ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego czwartku. I idę sobie, a co tam. Tomek Janicki, do usłyszenia, bye bye.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
2: Reklama.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała.

0: Liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
5: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska, partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal HR, Noratel, Teleyard, The Customization Group.
13: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty. Mamy najnowszy raport.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne w stosunku do funkcjonariuszy. Słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
16: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko. Żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
15: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały.

0: Stosowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
1: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
0: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
2: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
0: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
3: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
0: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanites aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom, a wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
4: Super FM. Pogoda.
5: 6 stopni niedaleko Morskiego Centrum Nauki, 7 już w pobliżu Parku Kasprowicza. Popołudnie w Szczecinie będzie pogodne i słoneczne. Na ten moment na szczecińskim niebie sporo chmur. Mamy nadzieję, że wspólnie z wami przegonimy te szare kumulus.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
5: Jak bezpiecznie żeglować? W Szczecinie odbędzie się weekend bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc na pokładzie, obsługa radia UKF, ale także przygotowanie do takich wyjątkowych sytuacji. To niektóre tematy konferencji. O tej konferencji w drugiej godzinie naszego programu. A za chwilę Hanna Wilińska z Zamku Książąt Pomorskich. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na wyjątkowy koncert w sali Bogusława.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Prawie 4:30 po 9:00.

0: 21 Pilots, prawie 14 minut po godzinie 9. Super FM z widokiem na Szczecin i zapowiadany gość Hanna Wilińska z Zamku Książąt Pomorskich. Dzień dobry, Haniu, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Będziemy zapraszać na wyjątkowy koncert w sali Bogusława. Trochę nastrojowe, trochę filmowe dźwięki. Powiedz, co to będzie za koncert?
1: To będzie koncert wybitnego pianisty i kompozytora Aleksandra Dębicza, który jest też dyrektorem artystycznym festiwalu Breaking Classic wspólnie z Jakubem Józefem Orlińskim, który również był u nas niespełna rok temu. Tworzą ten festiwal i przyjedzie do nas ze swoją najnowszą płytą 12 Dreams for Piano.
0: To po raz pierwszy chyba w Szczecinie jego wizyta.
1: Po raz pierwszy na Zamku. W Szczecinie, wraca do Szczecina po ponad roku, natomiast po raz pierwszy w Szczecinie na pewno z tym materiałem.
0: To będzie taki trochę tajemniczy, romantyczny projekt, trochę filmowy?
1: Będzie, myślę, że bardzo romantycznie, na pewno nie sennie, mimo że artysta inspirował się swoimi snami. Sam mówi, że nie wie, nie jest pewien, czy należy interpretować sny, natomiast mogą one stanowić taką świetną inspirację i myślę, że no, ten koncert na pewno będzie inspirujący.
0: Hania przyniosła dwa podwójne zaproszenia na ten koncert dla słuchaczy, którzy chcieliby wybrać się właśnie w piątek o 19 do sali Bogusława, a jeszcze nie mają planów na początek weekendu, to jest właśnie ten moment, żeby do nas zadzwonić. 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy super telefon. Tutaj obowiązuje zasada, tak, kto pierwszy, ten lepszy.
1: Tak.
0: 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy super telefon. O, proszę bardzo, my mówimy, a już pojawiają się pierwsi chętni. Mamy połowę października, wy już myślicie o listopadzie i grudniu.
1: Tak, zdecydowanie już do końca roku mamy nasz program przygotowany. Już teraz pracujemy nad jarmarkiem bożonarodzeniowym. Natomiast w październiku, listopadzie, grudniu gramy dużo Chopina. W ogóle w tym sezonie mamy dużo muzyki fortepianowej, nie tylko tej klasycznej, ale również współczesnej. Ale gramy też Chopina w regionie, bo jesteśmy w takim projekcie Cała Polska Gra Chopina i jeździmy właśnie jako taki koordynator regionalny właśnie po mniejszych miejscowościach.
0: Planujecie zimę?
1: Tak.
0: Jarmark w tym roku także.
1: Jarmark, tak. 4, 5, 6 grudnia już teraz zapraszamy. Będzie niesamowity program artystyczny, ale też wystawcy z regionu z lokalnymi produktami. Myślę, że po raz pierwszy na tarasach tylko, więc to też taka nowość dla nas, ale te tarasy się świetnie sprawdzają, także zapraszamy.
0: Zapraszamy wcześniej już jutro, 16 października zapraszamy do sali Bogusława. Aleksander Dębi czy po takiej przerwie, można powiedzieć, powraca do Szczecina, ale po raz pierwszy na Zamku Książąt Pomorskich. Mamy podwójne wejściówki, 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy super telefon, a zapraszała Hania Wilińska w Zamku Książąt Pomorskich. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia.

0: To Super FM Baltic Economic Congress w Teatrze Polskim to wydarzenie numer jeden w stolicy Pomorza Zachodniego. Ponad 700 gości z nadzieją na dobre debaty zapowiadała organizująca wydarzenie prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk, w studiu Andrzej Kutys, który przygotowuje kolejne wiadomości w Super FM.
1: Tak, i chciałem powiedzieć, że to jeszcze nie wszystko, bo mamy także aktualizację zbiórki przeciwko zwężeniu ulicy Mickiewicz. Tam jest zbiórka mieszkańców. Są kolejne informacje w tej kwestii, między innymi o tym powiem również w wiadomościach.
2: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochód.

0: Rokiem na Szczecin, a już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na szóstkę.
1: Reklama.
2: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
3: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostanie aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Neonet, Neonet.
9: To korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: 9:30. Wiadomości, Andrzej Kutys.
12: Budowanie potencjału obronnego Polski, geopolityka, makroekonomia, ale w kontekście regionalnym, bezpieczeństwa Europy Północnej i regionu Morza Bałtyckiego. Mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8:00 prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk, organizatorka kolejnej edycji Baltic Economic Congress. Opowiadała o wydarzeniu adresowanym do szczecińskiego i zachodniopomorskiego biznesu.
13: Chcemy, żeby kongres miał charakter ogólnopolski, czy nawet międzynarodowy, ale nie uciekamy od tematów lokalnych, czyli będziemy z perspektywy naszej lokalnej społeczności rozmawiać o tematach globalnych. Dlatego też bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić profesora Krzysztofa Zanussiego, który okazuje się, że jest specjalistą od spraw rosyjskich, bo jest doradcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Także na pewno będziemy bardzo dużo rozmawiali o geopolityce.
12: Baltic Economic Congress odbywa się w Szczecińskim Teatrze Polskim. Wystartowało 9:00. Patronem wydarzenia jest Radio Super FM.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Prawie 1700 podpisów, dokładnie 1690 na teraz, pod petycją nie dla zwężenia ulicy Mickiewicza w Szczecinie, zachowajmy dwa pasy dla aut. Informują organizatorzy tej zbiórki. Podkreślają, że to więcej podpisów niż projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego, który wygrał głosowanie w 2022 roku, a który budzi wiele emocji. Przeciw są m.in. Radosie dla Pogodna czy Krzakowo-Bezrzecze. Miasto już zapowiedziało prototypowanie, czyli próbne zamknięcie jednego pasa dla samochodów na Mickiewicza, aby pojechały tam rowery. To w najbliższą wiosnę, czyli w 2027 roku. I ma to być odpowiedź, jak może to wpłynąć na ruch w dzielnicy.
1: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
12: Ale oczywiście wiele projektów SBO kontrowersji nie wzbudza, a tegoroczne projekty zgłoszone do szczecińskiego budżetu obywatelskiego 2027 są już dostępne na stronie internetowej sbo.szczecin.eu, informuje miasto. O tej edycji opowiadał na konferencji prasowej zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
14: To tutaj kilka lat temu była tak naprawdę dziura w ziemi, miejsce nieużytkowane, a dzisiaj mamy fantastyczny park, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród...
12: Na wszystkie projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe jest 22,5 miliona złotych. Głosowanie rusza w poniedziałek, 19 października.
1: Super FM. Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
16: Zarówno dla nas Ararat, zarówno i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba Państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe, bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
15: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
17: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
15: Mecz w Poznaniu o 18.45, a w Białymstoku o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć przegrywał w 82 minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, Czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7, 3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach. O 13:00 zagra z Amerykanką Ashlyn Krug.
18: Super FM. Pogoda.
11: Kto czeka na słońce? Proszę, ręka w górę. O, widzę las rok. Ja też czekam na słońce. Po 14:00 więcej szans na ten trochę słoneczne. Godzina, może dwie, może trzy, takie spotkanie ze słońcem. Teraz 7 stopni, niedaleko Radisona, 7, także na Bukowym.
19: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Za 25:10.

przed chwilą Ed Sheeran i jedna z najbardziej rozpoznawalnych ballad tego wokalisty to Super FM z widokiem na Szczecin. 14 minut do godziny 10. Wy w pracy, w trakcie obowiązków, a ja teraz przeglądam dla was te najważniejsze wiadomości z naszego miasta na super.fm. Nowe informacje o Centrum Solidarności Stocznia. Miasto, które przekazało budynek i grunt, zainteresowane współprowadzeniem tej instytucji kultury. Mówił o tym w Super FM szczeciński radny Maciej Kopeć. Centrum Solidarności Stocznia obecnie jest w gestii Ministerstwa Kultury, ale propozycję przejęcia i połączenia z Centrum Dialogu Przełomy złożył zachodniopomorski marszałek. Całej rozmowy z radnym Maciejem Kopciem możecie posłuchać na naszej stronie super.fm w zakładce podcasty. Teraz Celine Dion.

0: Widokiem na Szczecin, a już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. Szóste urodziny Super FM. Wasze radio na szóstkę.
1: Reklama.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
5: Na północy Szczecina, na Zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
6: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
7: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
8: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: I po reklamie.
10: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
12: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
11: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
13: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
11: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagając cudzoziemcom z zagranicy. Jak

0: napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej w Warszawie, prapremiera Matek Chersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
1: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
0: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
2: Super FM. Pogoda.
3: Przejaśnia się, szczecińscy synoptycy prognozują pogodne i słoneczne popołudnie. To dobre preludium na zbliżający się weekend. Po południu nawet do 16, chwilami 17 stopni. Teraz 8 kresek na Placu Grunwaldzkim, 8 także na Pomorzanach.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
3: Ponad 700 gości spotyka się w Teatrze Polskim. Od 9 trwa Baltic Economic Congress. Nasi dziennikarze już na miejscu i będziemy się z nimi łączyć jeszcze w tej godzinie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Prawie 4 po 10.

0: Radiu Super FM, a później przeczytaj w Szczecinie.pl.
1: Nie będzie 200-metrowych wieżowców, ale na Kępie Parnickiej i fragmencie Wyspy Zielonej będzie mogła powstać śródmiejska zabudowa o niższych standardach. W planach są także szpalery drzew wzdłuż ulic oraz na bulwarach także trzy parki, z których dwa wielkością przypominać będą skwery. Musieliśmy naprawić to, co było złe, a mieliśmy tak mało parametrów, że nie mogliśmy za wiele zrobić, tłumaczy przewodniczący Komisji do Spraw Budownictwa Andrzej Radziwanowicz. Zamiast gigantycznych wieżowców będzie intensywna śródmiejska zabudowa. Jest nowy plan dla Kępy Parnickiej. O szczegółach dowiecie się na portalu w Szczecinie.pl.

0: włączacie radio i od razu wiecie, że to Super FM The Weekend In Your Eyes, 29 minut po 10. Super FM z widokiem na Szczecin, a w Filharmonii Plejada Gwiazd. Muzyczna podróż do kabaretu starszych panów. To wszystko, powtarzam, w Filharmonii. W zaproszeniach także jest spektakl w Pleciudze i mamy jeszcze jedno zaproszenie na jutrzejsze specjalne wydarzenie.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
2: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Twoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek. W Szczecinie nie brakuje dziś propozycji dla miłośników teatru, muzyki i kina. Są piosenki, które nie tracą uroku mimo upływu lat. Są filmowe opowieści o sztuce i teatralne historie, które potrafią zaskoczyć. Zaczynamy od Pleciugi. W repertuarze spektakl Czy to M? W reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszej miłości, nastoletnich zauroczeniach i emocjach, o których młodym ludziom nie zawsze łatwo rozmawiać. Z kolei Teatr Współczesny proponuje Wery Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. To spektakl o emocjonalnym bagażu, który przechodzi z pokolenia na pokolenie i o rodzinnych relacjach, w których nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Wieczorem natomiast muzyczna podróż do świata kabaretu starszych panów. O 19:00 Filharmonia Szczecińska zaprasza na koncert Kochajmy starszych panów. Usłyszycie piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, a także opowieści o kulisach ich powstawania. Wieczór poprowadzą Monika i Grzegorz Wasowscy, a na scenie pojawią się m.in. Joanna Trzepiecińska i Monika Węgiel. Będzie lirycznie, elegancko i z inteligentnym humorem. W nowej dekadencji zabrzmi natomiast muzyka filmowa Hansa Zimmera. Golden Star Quartet przygotował kameralne aranżacje tematów z takich filmów jak Gladiator, Król Lew czy Piraci z Karaibów. A jeśli wolicie spotkanie ze sztuką na dużym ekranie, to o 17:00 Kino Zamek pokaże film Egon Schiele – Poza tabu. To portret austriackiego malarza, który zmarł w wieku zaledwie 28 lat, pozostawiając po sobie dzieła, które do dziś budzą emocje i kontrowersje. Jak widać, dzisiejszy kulturalny kalendarz jest pełen różnorodnych propozycji. Od emocji po muzykę i malarstwo, dlatego warto znaleźć czas na spotkanie ze sztuką.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: to dzieje się w naszym mieście.
1: Zaproszeni goście. Najlepsi przedsiębiorcy Pomorza Zachodniego, samorządowcy, Teatr Polski gości dzisiaj Baltic Economic Congress. Wśród zaproszonych gości jest także nasz reporter Andrzej Kutys. Andrzeju, słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się. Na honorowym miejscu jestem zaproszony.
1: Program kongresu, Andrzeju, jest bardzo bogaty.
2: Tak, no słyszymy się na szczęście, bo tutaj być może także służby wyłączały, nie wiem, bo była kwestia także wizyty Włodzimierza Czarzastego, czyli marszałka Sejmu, ale od razu śpieszę poinformować, także oczywiście echa tego w naszym magazynie, ale to był dzień pytany o kwestie, nazwijmy to, krajowe. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że to nie jest czas i miejsce na takie komentarze polityczne, więc tego tutaj się nie doczekaliśmy, natomiast czekamy, bo to dosłownie kilkanaście minut, no nawet mniej już, bo o 11 zaplanowana konferencja prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adama Leszkiewicza, oczywiście no, w kontekście zarówno tematyki samego kongresu, który po raz kolejny stawia między innymi na dyskusję o bezpieczeństwie, także przecież w naszym regionie, w którym pełno jest instalacji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, no więc konferencja z prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej budzi zrozumiałe zainteresowanie, oczywiście wśród gości tutaj i samorządowcy, i wojewoda, i marszałek, i wielu jeszcze innych przedstawicieli lokalnego biznesu, nie wiem, prezes Stoczni Szczecińskiej, i tak długo pewnie mógłbym wymieniać oczywiście tematy te w kuluarach, dyskusje przy kawie i także panele, które prowadzi także między innymi nasz redakcyjny kolega, dziennikarz Radia Super FM Michał Kaczmarek, także o tym wszystkim jeszcze na pewno będę mówił prawdopodobnie po godzinie 12 w tu i teraz, a może, no i na pewno też echa tego wszystkiego w magazynie, ale to był dzień też przy okazji, spotkałem tutaj na przykład rzecznika spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie, to i też była okazja, żeby zapytać o remont trasy zamkowej, zamykanie weekendowe, także sporo się tutaj dzieje.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Za chwilę wiadomości w Super FM o 11:00. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką. To już niemal standard, a ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie. Jaka jest przyszłość programu ceny paliwa niżej? O tym już za chwilę. W wiadomościach Super FM o 11:00.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami szóste urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. Szóste urodziny Super FM. Wasze radio na szóstkę.
2: Reklama.
3: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas

0: kobiecą rękę.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
3: Ile masz lat?
4: Ej, o wiek się nie pyta.
3: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
4: Teraz mnie zaciekawiłaś.
3: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
4: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
3: Dokładnie.
5: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
7: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
8: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
9: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. 3. rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
10: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
11: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
10: W Trybunale jest pat, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
12: Ostatnio pan Świczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
10: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
9: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet dofinansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
13: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
9: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie 3. rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
14: który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania

0: dla społeczeństwa, no nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
1: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
2: Super FM. Pogoda.
3: Po południu nawet do 17 stopni z utęsknieniem czekamy na więcej słońca. Na razie jeszcze sporo chmur i liczymy, że te chmury szybko znajdą sobie nowe miejsce. Teraz 10 stopni na placu Adamowicza, 10 także u słuchacza, naszego słuchacza Janka, obok Ronda Giedroycia. Janku, pozdrawiamy i czekamy wspólnie na te 17 stopni.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
3: 4 minuty po godzinie 11. Jutro Radio Super FM świętować będzie swoje 6 urodziny. Magda, nasza słuchaczka, nie czekała i już nagrała swoje życzenia. I ty także możesz to zrobić. 9 1 2 4 5 5. Wszystkie życzenia posłuchacie jutro w urodzinowym programie. Czego chcielibyście nam życzyć? A może macie specjalne życzenia na jutro? Proszę śmiało wyrazić wszystkie swoje emocje. Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk mają dla nas muzyczne, urodzinowe życzenia. To już za chwilę.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Słodkiego, miłego życia. Prawie 5 po 11. Jarek Fendler przy mikrofonie do 14. Kłaniam się i witam tych, którzy właśnie teraz są z nami i słuchają Super FM na 97.5.

proszę powiedzieć, jaki kolor miało tegoroczne minione lato? Oczywiście mango. Tak, i Sylwia Grzeszczak. Kwadrans po 11:00 Super FM z widokiem na Szczecin. To był absolutny wakacyjny hit i będziemy go pamiętać na długo. Karuzela projektów, pomysłów, co zrobić w naszym mieście, zacznie się kręcić już w poniedziałek 19 października w samo południe i potrwa do 19 listopada do 15:30. A cały proces odbędzie się drogą elektroniczną za pośrednictwem właśnie miejskiej platformy. Jest sporo projektów, sporo pod szyldem Szczeciński Budżet Obywatelski w internecie. Opublikowano listę projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 i my, mieszkańcy, możemy zapoznać się ze wszystkimi propozycjami. Jest ich 153 przed oficjalnym startem głosowania, który, tak jak powiedziałem, już 19 listopada. Mnóstwo projektów, warto głosować, warto wybierać, warto zmieniać stolicę Pomorza Zachodniego.

0: Down i Robbie Williams. 25 minut po 11 Super FM z widokiem na Szczecin. Tadeusz, jeden ze szczecińskich taksówkarzy, który wczoraj spotkał mnie tutaj niedaleko radia Super FM, powiedział krótko: panie Jarku, piątek po południu, lepiej przesiąść się na komunikację miejską. Nie wiem, czy kierowcy to wytrzymają. Tak, to jest już pewne. Wyjazdowa listka trasy zamkowej będzie zamknięta i od piątku do poniedziałku, 19 października. Przypomnijmy, że w miniony weekend wyłączenie tego wyjazdu z miasta spowodowało paraliż komunikacyjny w praktycznie całym Śródmieściu. Okazało się jednak, że Aura nie dopisała i wykonawca przebudowy trasy zamkowej nie zdążył ze wszystkimi pracami, więc teraz w ten weekend trzeba będzie te roboty dokończyć. By skończyć, i o tym również zdecyduje no właśnie pogoda. Jaka ona ma być? Jutro ma być słonecznie, zatem wszyscy ci, którzy będą uwijać się przy trasie zamkowej, powinni w końcu się wyrobić.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
2: Reklama. Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
7: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska. Partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal.hr, Nora Hotel, Teleyard, The Customization Group.
11: I po reklamie.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.

Zapatrzyłem się na drzewa na placu Rodła i zacząłem się zastanawiać, czy diamenty mogą mieć odcień jesieni, tak jak na drzewach za oknami. Jesień, a kolej, proszę Państwa, szykuje na zmianę sporo zmian. Tak, zima, a od razu mogę powiedzieć, że te zmiany będą na lepsze. I nie ma mowy o jakichkolwiek usprawiedliwieniach, że pociągi będą się spóźniać. Chodzi o to, by do stolicy ze Szczecina, czyli z Pomorza Zachodniego, było więcej połączeń kolejowych. Od grudnia 5 zamiast 3 par szybkich pociągów między Szczecinem a Warszawą. I do tego jeszcze dodajmy regularne połączenia co 2 godziny. Wygląda to naprawdę bardzo świetnie. No i możliwość absolutnie powrotu z Warszawy do Szczecina, nawet późniejszą porą. A prowadzący, no właśnie, pyta Was, kiedy ostatnio byliście w Warszawie i jak Wam się jechało PKP? Już nie będę pytał, ile godzin jechaliście, ale no może, proszę bardzo, kto chciałby się pochwalić, może tutaj ustanowimy jakiś rekord. 91 2 4 5 5. Pomarańczowy supertelefon. Czekam na Wasze odpowiedzi, kiedy ostatnio byliście w Warszawie i jak długo jechaliście koleją. Ja się zastanawiam, ile to było godzin? No 4 godziny 50 minut, jeśli dobrze pamiętam, ale chyba tak, 4:50.

0: Bankiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. Szóste urodziny Super FM. Wasze radio na szóstkę.
1: Reklama.
2: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 12. Wiadomości Super FM.
7: Paliwo ma stanieć przed weekendem, na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
8: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
7: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
9: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
10: Nie czuję się winny. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
9: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od Collegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
7: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta Sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
11: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu

0: szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
1: Wstęp na spotkania jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
2: Super FM. Pogoda.
3: Już 13 stopni na Dolnie Portowej, 12 w Zdrojach, a w prognozach nawet do 17 stopni. Po 14 możemy liczyć na chwilę ze słońcem, teraz wciąż szczecińskie niebo zachmurzone.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
3: Już 4 minuty po południu, od 9 rano w Teatrze Polskim dyskutują przedsiębiorcy, samorządowcy i politycy w ramach Baltic Economic Congress. W tej godzinie znów zajrzymy do Teatru Polskiego. Przed 13 także porcja zaproszeń kulturalnych od Basi Gądek.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

czwartkowe popołudnie z radiem Super FM trwa. O tym informowaliśmy w naszych serwisach informacyjnych. W połowie września trzech młodych mężczyzn pomazało wagon tramwajowy, a następnie wybiło w nim szybę. Do sytuacji doszło w jednym z tramwajów numer 11 na terenie Śródmieścia. Teraz szczecińska policja publikuje wizerunki osób powiązanych z uszkodzeniem tramwaju i prosi o kontakty, którzy mogą pomóc w ustaleniu ich tożsamości. Wizerunek tych osób można znaleźć w sieci na stronach internetowych szczecińskiej policji.

0: dobrze gra. Po południu Seabull 25, po południu Super FM z widokiem na Szczecin. Czas w pracy z Super FM mija szybko i może warto pomyśleć o wieczorze. Co zrobić po pracy? W nowej dekadencji dzisiaj koncert najpiękniejszej i najbardziej poruszające kompozycje Hansa Zimmera, jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej naszych czasów. Tego wieczoru będzie można usłyszeć m.in. muzykę z filmów takich jak Gladiator, Incepcja, Król Lew czy Piraci z Karaibów. Subtelne brzmienie kwartetu smyczkowego. To zapraszamy dzisiaj do nowej dekadencji, do kina, teatru, a może na koncert do Zamku Książąt Pomorskich. Co dzieje się w naszym mieście ze szczecińską kulturą? Jest na tym Basia Gądek. Już za moment z porcją zaproszeń dla Was.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
2: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
11: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
12: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
16: Barbara Gądek, sprawdzamy co dziś i w najbliższych dniach czeka na Was w Szczecinie. I co łączy filmowe pejzaże, niepokojące obrazy i piosenki, które zna kilka pokoleń. Wszystkie mogą stać się pretekstem do spotkania ze sztuką. Zacznijmy od kina Zamek. O 17:00 można zobaczyć film Egon Schiele, Poza tabu. To opowieść o jednym z najbardziej prowokujących artystów początku XX wieku. Schiele żył krótko, ale pozostawił po sobie obrazy, które wciąż wywołują dyskusje. Wieczorem Filharmonia zaprasza na spotkanie z klasyką polskiej piosenki. O 19:00 rozpocznie się koncert Kochajmy Starszych Panów. Bohaterami wieczoru będą Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, czyli twórcy niezapomnianego kabaretu Starszych Panów. Tymczasem w Teatrze Współczesnym warto zwrócić uwagę na Very Ibsen. To czarna komedia z elementami skandynawskiego horroru. Spektakl pokazuje, jak przeszłość i niewypowiedziane emocje potrafią wpływać na kolejne pokolenia. W sobotę Opera na Zamku zaprezentuje premierę baletu Lalka, inspirowanego opowieścią Bolesława Prusa. Zamiast literackiej narracji będzie taniec, a tę historię pomogą opowiedzieć choreografia Grzegorza Broszka i muzyka Mieczysława Karłowicza oraz Zygmunta Noskowskiego. Natomiast za tydzień jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Komedii Szpak, która odbędzie się w Szczecińskim Domu Kultury Słowianin. Wydarzenie potrwa 3 dni i zaoferuje bogaty program pełen występów, stand-upów, tradycyjnego kabaretu oraz konkursów dla młodych talentów komediowych. Muzyka, kino, teatr i kabaret pokazują, że nawet dobrze znane historie można odkrywać na nowo. Wystarczy wybrać swoją propozycję i dać się porwać opowieści.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: teraz to dzieje się w naszym mieście.
1: Niczym latający Holender w naszym studiu pojawił się Andrzej Kutys prosto z Teatru Polskiego.
2: Ale ten latający Holender to był przeklęty, to ja nie wiem, czy to jest dobre
1: porównanie. Nie idźmy tą drogą, Andrzeju, natomiast na pewno
2: błąkający się po morzach i oceanach bez celu.
1: Ale spostrzegawczy.
2: To prawda, sporo osób można było spostrzec dzisiaj w Teatrze Polskim. Słyszeliście być może moją relację, po godzinie 10:00 trwa Baltic Economic Congress, impreza, nad którą także Radio Super FM ma patrona. Słyszeliście o tym od rana, rozmowa Michała Kaczmarka z organizatorką tego wydarzenia, czyli Hanną Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. Jakby co, to podcasty na naszej stronie, tam też można tej rozmowy szukać. Natomiast ja wspominałem moje relacje o godzinie 10:00 i paradoksalnie nie o Baltic Napolis Congress teraz, tylko o trasie zamkowej, bo udało się złapać na miejscu, bo tam byli bardzo różni ludzie. Także prezydent Szczecina, wiceprezydenci Szczecina i był także rzecznik spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński, którego udało się zahaczyć, jak to się mówi.
1: Jak ja ciebie znam, to na pewno zahaczyłeś.
2: No, sprawa jest poważna, bo przypomnę, w ubiegłym tygodniu Radio Super FM, były komunikaty, generalnie, no umówmy się, nie działamy w próżni, wszystkie szczecińskie media informowały o zamknięciu nitki wyjazdowej trasy zamkowej w poprzedni weekend, a jak przyszło co do czego, no to nie będę kończył, po prostu dramat komunikacyjny się wydarzył i ten dramat komunikacyjny się powtórzy w najbliższy weekend, także przychodzę z taką informacją, powtórzę to, że taka sytuacja się będzie działa, będziemy o tym mówić cały czas, zresztą pytałem Piotra Zielińskiego, tej rozmowy posłuchacie także w magazynie, ale to był dzień po godzinie 16:00, pytałem także o to, no czy nie można było tego lepiej, nie wiem, oznakować, jakiś tablic, no on tu odpowiadał, że no były przecież tablice, była informacja, że przez most długi, ale jednak wiadomo, no często jeździmy na pamięć, często się nie zastanowimy, człowiek ma swoje utarte ścieżki, a trzeba naprawdę pamiętać i będziemy to do znudzenia powtarzać wam, żebyście po prostu nie utknęli w korkach. Sam sobie muszę do głowy wbić, żeby człowiek na pamięć nie raz, nie dwa pojechał. Także przypominamy, trasa zamkowa w ten weekend znowu będzie zamknięta.
1: Zresztą o tym będziemy informować w pomocy drogowej, popołudniowej pomocy drogowej.
2: Za każdym razem i dzisiaj, i jutro będziemy cały czas o tym wam przypominać, bo naprawdę sytuacja z minionego tygodnia mówi, że po prostu no nigdy za mało tych komunikatów.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Można słuchać, można zdecydowanie w kółko. James Blunt przed momentem w Super FM. Wiadomości już za chwilę, w wiadomościach także sport. Świetny mecz Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach Super FM o 13.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Moje cztery kółka.

0: najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Ile masz lat?
2: Ej, o wiek się nie pyta.
1: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
2: Teraz mnie zaciekawiłaś.
1: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
2: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
3: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Wiadomości Super FM.
8: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6,95 zł. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7,76 zł, a za diesla 8,03 zł. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta Sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
9: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
8: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie Riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Włodymira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
10: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
8: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
11: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
12: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
11: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
8: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
6: Super FM. Pogoda.
13: Nieśmiało, powoli, ale tak miało być. Im bliżej 14, słońca powinno być więcej. 14 stopni w tej chwili niedaleko Posejdona. 13 w pobliżu Głębokiego. Synoptycy po południu prognozują 16, a chwilami nawet 17 stopni.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
13: Klinika Zdrowia za chwilę i Nina Manduk. Czyż

0: Wilk oraz goście Niny. Dzisiejsza Klinika Zdrowia o jamie ustnej, o zębach, o zdrowych zębach, o kompleksowym podejściu do zdrowej jamy ustnej. O tym już za kilkanaście minut w Klinice Zdrowia Radia Super FM.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Dzień dobry, witajcie w Klinice Zdrowia, a dzisiaj będziemy rozmawiać o protetyce i implantoprotetyce. Utrata zęba czy poważne uszkodzenie naturalnego uzębienia to nie tylko problem estetyczny, może wpływać na sposób gryzienia, na żucie, mówienie, a także na pewność siebie. Dzisiejsza protetyka oferuje wiele rozwiązań, które pomagają przywrócić zarówno funkcję, jak i naturalny wygląd uśmiechu. A są ze mną specjalistki z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed. Jest ze mną pani dr Monika Rączkowiak, lekarz-dentysta, lekarz medycyny estetycznej oraz pani dr Agnieszka Socha, lekarz-dentysta specjalizująca się w implantoprotetyce. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czym właściwie zajmuje się protetyka stomatologiczna, a czym implantoprotetyka? Jakie możliwości ma dziś pacjent, który utracił jeden ząb lub wymaga odbudowy większej części uzębienia, pani Agnieszko?
3: Protetyka zajmuje się odbudową utraconych lub zniszczonych zębów, przywracając ich funkcję i estetykę. Natomiast implantoprotetyka wykorzystuje implanty jako podstawę do odbudowy zębów. Dziś możemy uzupełnić zarówno pojedynczy brak, jak i całe łuki zębowe, przywracając komfort życia pacjentom, pewność siebie. Wybór uzupełnienia zależy przede wszystkim od stanu zębów, liczby braków, kondycji dziąseł, kości, od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Możemy uzupełnić taki brak koroną. Korona pozwala odbudować zniszczony ząb, nadaje mu jakby drugie życie. Most uzupełnia brak pojedynczego zęba, ale wiąże się ze szlifowaniem zębów sąsiednich. Natomiast implant może zastąpić jego korzeń bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich.
2: A od czego zależy wybór najlepszego rozwiązania?
3: Wybór zależy przede wszystkim od stanu zębów, od liczby braków, od kondycji dziąseł, kości oraz od ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
2: Pacjenci często obawiają się, że uzupełnienie protetyczne będzie wyglądało sztucznie. Jak współczesna technologia pozwala odtworzyć naturalny kształt, kolor, proporcje zębów?
3: Współczesna protetyka daje nam ogromne możliwości. Dzięki cyfrowemu projektowaniu, nowoczesnym materiałom ceramicznym, precyzyjnym technologiom możemy odtworzyć naturalny kształt, kolor, a nawet cechy indywidualne zębów danego pacjenta. Celem jest osiągnięcie takiego efektu, aby odbudowa harmonijnie współgrała z pozostałymi zębami, z uśmiechem pacjenta, z rysami twarzy.
2: A jak długo trwa kompleksowe leczenie protetyczne? Jakie znaczenie ma przygotowanie jamy ustnej przed wykonaniem ostatecznej odbudowy?
3: Czas leczenia zależy od jego zakresu i może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, a w przypadku implantów nawet dłużej. Przed wykonaniem ostatecznej odbudowy musimy zadbać o zdrowie zębów, dziąseł. To fundament trwałego efektu. Nawet najlepsza praca nie będzie nam dobrze służyć, jeśli podłoże nie jest zdrowe.
2: Mam też pytanie do pani doktor, do pani Moniki. Co w praktyce oznacza kompleksowe planowanie leczenia? Dlaczego czasami lepiej podzielić je na etapy, zamiast koncentrować się wyłącznie na szybkim uzyskaniu efektu estetycznego?
4: Kompleksowe podejście do planu leczenia ma bardzo duże znaczenie. I tak naprawdę w naszej klinice staramy się robić to za każdym razem. Czyli nie skupiamy się na jakimś pojedynczym etapie, natomiast bierzemy pod uwagę wszystkie elementy, które nas prowadzą do tego szczęśliwego finału, czyli i ładnego uśmiechu, ale też, co jest bardzo ważne i w naszym odczuciu stomatologów najważniejsze, żeby była ta funkcjonalność, tak? Żeby dobrze działał układ mięśniowy, żeby w dobrej kondycji i dobrym działaniu były dziąsła. Także to wszystko ma takie znaczenie.
2: Słuchaliście Kliniki Zdrowia. Są ze mną specjalistki z Kliniki Stomatologicznej i Medycyny Estetycznej Excel Med ze Szczecina. Pani dr Monika Rączkowiak i pani dr Agnieszka Socha. A o stomatologii rozmawiać będziemy w kolejny czwartek w Klinice Zdrowia. Zatem do usłyszenia za tydzień.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.

0: piątek, 16 października świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22 w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
8: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
1: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Stolica największego stanu USA, do której samochodem z reszty Ameryki po prostu nie da się dojechać. Góry, lodowce, morze skutecznie zamknęły miasto od strony lądu. Jeśli chcemy się tu dostać, pozostaje samolot albo statek. No i już samo to sprawia, że dzisiejsza pocztówka pochodzi z Juneau na Alasce i zaczyna się trochę inaczej niż większość naszych podróży całych. Juneau leży w południowo-wschodniej Alasce przy kanale Gastineau pomiędzy stromymi, porośniętymi lasem zboczami a wodami słynnego przejścia nazywanego Inside Passage. Z jednej strony góry Mount Roberts, z drugiej wyspa Douglas, a ponad wszystkim śnieżne, olbrzymie masywy górskie i pola lodowe. To stolica, która bardziej przypomina niewielkie portowe miasteczko przyklejone gdzieś do zbocza niż centrum administracyjne amerykańskiego stanu. Ale zanim pojawiły się budynki, administracji, porty, kopalnie, była tutaj ziemia Tlingitów. Lud ten od pokoleń wykorzystywał tutejsze rzeki i wybrzeża do połowu ryb, polowań, do zbieractwa. Dopiero pod koniec XIX wieku historia miasta gwałtownie przyspieszyła. Jeden z wodzów, Cowie, zaprowadził dwóch poszukiwaczy, Joe Juneau i Richarda Harrisa, nad potok Gold Creek. No i co? Znaleziono złoto. Powstał obóz górniczy, a później miasto, które ostatecznie przyjęło nazwę po jednym z poszukiwaczy, czyli właśnie Juneau. Gorączka złota, no niestety, odmieniła ten skrawek alacki. Po drugiej stronie kanału rozwinęła się gigantyczna kopalnia, a w okolicy powstawały kolejne zakłady górnicze. W 1906 roku przeniesiono tutaj siedzibę władz Alaski. A kiedy w 1959 roku Alaska została 49. stanem USA, Juneau zachowało status stolicy. Ale tak naprawdę to nie właśnie złoto dzisiaj dominuje. Dzisiaj dominuje lód. Zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum znajduje się lodowiec Mendenhall. I jęzor tego lodowca schodzi pomiędzy górami ku jezioru. Można stanąć na jego brzegu, popatrzeć na błękitną, popękaną ścianę lodu, obok której spada wodospad Nugget Falls. No przyroda jest tutaj wszędzie. Właściwie tak, latem w potokach pojawiają się łososie, za nimi przychodzą czarne niedźwiedzie, nad wodą krążą bieliki amerykańskie, a w cieśninach można zobaczyć lwy morskie, a nawet podczas rejsu humbaki wynurzające się pomiędzy wyspami. No i chyba to tak najbardziej zaskakuje w Juneau. Można rano przejść obok stanowego kapitolu, godzinę później znaleźć się już przy lodowcu, a po południu jeszcze wypłynąć na ocean w poszukiwaniu wielorybów. No cywilizacja i dzikość stoją tutaj obok siebie. No nie są dwoma oddzielnymi światami. Juneau przypomina, że Alaska nawet swoją stolicę zbudowała po swojemu. Trochę tak na przekór geografii. Bez drogi prowadzącej do reszty kraju, za to z oceanem, przed drzwiami, lasem za domem, no i lodowcem niemalże na końcu ulicy. Naprawdę wyjątkowe miejsce. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Lunch. W piątek, 16 października świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22 w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agacie.

0: Kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
2: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
3: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
4: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania. Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
5: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: I po reklamie.
7: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory, w ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
9: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
8: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie Pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
8: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grające w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz po godzinie 14 w Radiu Super FM. Andrzej Kutys, witam i mam takie wrażenie déjà vu, czyli jakbym już do was o tym mówił w naszym studiu. Natomiast to jest temat, który zresztą zaznaczyliśmy, że pewnie się będzie powtarzał jeszcze raz. Mówiłem o tym rano dzisiaj w wiadomościach Radia Super FM i od tego momentu, od te kilka godzin, które upłynęło, było mniej niż 1700, a teraz patrzę na stronę petycjaonline.com i tam jest informacja, że 1711 podpisów, na ten moment oczywiście, kiedy mówię te słowa, 1711 podpisów dla petycji nie dla zwężenia ulicy Mickiewicza w Szczecinie, zachowajmy dwa pasy dla aut. Petycja założona przez Michała Adamczyka, czyli działacza Rady Osiedla Pogodno. Petycja, no jak słychać, nie dla zwężenia ulicy Mickiewicza, co podkreślają organizatorzy tej zbiórki, już w tym momencie przebiła ilość głosów, jakie zostały oddane w zwycięskim projekcie SBO Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, bo tych głosów tam było 1660. O te głosy to w ogóle niezła awantura się zresztą wywiązała, w pewnym cudzysłowie oczywiście, ale z jednej strony słyszymy od zwolenników takiego rozwiązania, że no jest projekt SBO, tak zadecydowali mieszkańcy, chcą, żeby zwężyć ulicę Mickiewicza, żeby zamiast dwóch pasów dla samochodów był tam po jednym pasie po każdej stronie i była także ścieżka rowerowa, no bo były podpisy, bo były głosy. Tymczasem przeciwnicy zwracają uwagę, że taki projekt do SBO mógł zgłosić każdy, wcale niekoniecznie mieszkaniec Pogodna, nie wiadomo także mieszkańcy jakich dzielnic głosowali na ten projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. I dlaczego w tym momencie ludzie, którzy na przykład na Pogodnie nie mieszkają, nie zdają sobie sprawy z tego, że jak i oni oczywiście mówią, ważna arteria zostanie zwężona, no to oznacza ogromny problem dla tej dzielnicy i dla całego miasta. Przeciwnicy też, co wiemy, bo to jest punkt wyjścia oczywiście do tego, co mówię, właśnie zbierają tych podpisów dla nie dla zwężenia ulicy Mickiewicza, na co z kolei odpowiadają zwolennicy takiego rozwiązania, że no to teraz też nie wiadomo, kto się przecież podpisuje pod tą petycją. I tak te podpisy jak ping-pong sobie latają, no a na razie jest kwestia taka, że miasto wiosną zamierza jednak zamknąć po jednym pasie, tak na próbę, żeby zobaczyć, co się dzieje. Do tych tematów wrócę jeszcze w magazynie Ale to był dzień, zaprezentuję wam te głosy, te wszystkie, o których mówiłem, bo to też działo się w naszym studiu Radia Super FM i w rozmowach Radia Super FM, także ten temat jeszcze się pojawi po godzinie 16, oczywiście po godzinie 16, także wrócę do tego, co działo się i dzieje na Baltic Economic Congress w Teatrze Polskim w Szczecinie, tam także nasz dziennikarz Michał Kaczmarek, będzie także popołudniowa rozmowa Radia Super FM po godzinie 18, z tym związana, także wiele jeszcze będzie się działo o tych miejskich sprawach w Radiu Super FM. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i mówimy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście. Nowość w Super FM.
2: Nowość.

0: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6.
1: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl /bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek. Dziś w Szczecinie można spotkać się ze sztuką na różne sposoby. W kinie przyjrzeć się malarstwu, a w filharmonii wrócić do piosenek z klasą. Natomiast w teatrze zmierzyć się z historiami, które pokazują mniej wygodną stronę ludzkich relacji. Na początek kino Zamek. O 17:00 rozpocznie się tam pokaz filmu Egon Schiele Poza tabu. Austriacki malarz żył zaledwie 28 lat, ale jego twórczość na trwałe zapisała się w historii sztuki. Bez upiększeń przedstawiał ludzkie ciało i emocje. To propozycja dla tych, którzy lubią poznawać dzieła sztuki w szerszym kontekście. Wieczorem o 19:00 w Filharmonii zabrzmią piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Koncert Kochajmy Starszych Panów przypomni świat słynnego kabaretu, pełen elegancji, inteligentnego humoru i lirycznych melodii. Przenieśmy się teraz do teatru. W Teatrze Współczesnym Very Ibsen, czyli czarna komedia z elementami skandynawskiego horroru. To propozycja dla widzów, którzy lubią teatr z nieoczywistym humorem i odrobiną niepokoju. Natomiast za tydzień jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Komedii Szpak, która odbędzie się w Szczecińskim Domu Kultury Słowianin. Wydarzenie potrwa 3 dni i zaoferuje bogaty program pełen występów, stand-upów, tradycyjnego kabaretu oraz konkursów dla młodych talentów komediowych. W sobotę Opera na Zamku pokaże premierę Lalki w wersji baletowej. Opowieść Bolesława Prusa stanie się punktem wyjścia dla opowieści wyrażonej ruchem i muzyką. To propozycje dla tych, którzy w kulturze szukają zarówno przyjemności, jak i inspiracji do rozmowy. Warto sprawdzić repertuar i zaplanować własne spotkanie ze sztuką.
12: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Radio Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Film Digger to jedna z największych porażek kasowych Hollywood i w tym roku, i w ostatnich latach. Jednocześnie jest też Digger jednym z najlepszych filmów, jakie ostatnio miałem możliwość zobaczyć na dużym kinowym ekranie. Digger to jedna z najodważniejszych, nieoczywistych, oryginalnych i bardzo ważnych filmów, jakie prezentowane są obecnie w kinach. W dodatku jest to wielkie kinowe doświadczenie, które sprawdzi się przede wszystkim właśnie na kinowych ekranach. Film od jutra będzie dostępny na ekranie kina Pionier 1907 w Szczecinie i mam takie wrażenie, że Digger jest idealną propozycją dla kin studyjnych, choć pochodzi z wielkiego Hollywood. Fabryka snów zaryzykowała, oddała pełną kontrolę nad filmem wielkiemu artyście, a mistrz Alejandro González Iñárritu nie zawiódł i zrobił film wymykający się wszelkim próbom jego ocenienia. Niektórzy jak ja są filmem zachwyceni, inni odrzucają tę radykalną, bardzo bolesną filmową opowieść. Wiele zależy od Państwa wrażliwości. Film wzbudził sporo, bardzo różnych opinii, a część krytyków zdecydowanie nie jest nim zachwycona. Ale Sean Kane z brytyjskiego The Guardian po obejrzeniu Diggera, już po raz drugi, widzi w nim coś zupełnie innego. Nazywa go niezrozumianym arcydziełem i pisze, że to jeden z najciekawszych filmów, jakie widziała. Jej zdaniem Digger to nie tylko widowiskowa opowieść o katastrofie, to również film o tym, jak opowiadać o końcu świata, czym właściwie jest sztuka i jak łatwo pomylić przedstawienie z rzeczywistością. Według Kane, Digger jest filmem o percepcji i rzeczywistości, o tym, jak próbujemy opowiadać o rzeczach, które są zbyt wielkie, zbyt przerażające i zbyt skomplikowane, żeby dało je się łatwo zamknąć w historii. To opowieść o tym, czy sztuka może jeszcze powiedzieć coś prawdziwego o świecie, w którym żyjemy. Niezrozumiałe arcydzieło? Wielka pomyłka, a może po prostu film, którego nie da się łatwo zaklasyfikować. W obronie filmu stanęła spora część hollywoodzkich przyjaciół Alejandro Gonzaleza Iñárritu i wielcy fani kina, którzy doceniają odwagę meksykańskiego twórcy. Mój przyjaciel Bartek Fukiet, który jest autorem polskich dialogów do filmu Digger, ale jest też dziennikarzem, tak napisał o filmie. To obraz piekielnie śmieszny, diabelnie aktualny i szatańsko przejmujący. Opowiada o tym, do czego mogą doprowadzić rządy zidiociałych szaleńców, napędzane niepohamowaną rządzą pieniądza i ignorancją. W naszych czasach nie liczy się prawda, tylko kontrola narracji, ale niezależnie od ilości fejków, spinów, sztuczek PR-owych, kupionych publikacji, bezczelnych kłamstw, rzeczywistość kiedyś powie: sprawdzam, i wszyscy obudzimy się z ręką w toksycznym szambie. Digger to Dr. Strangelove roku 2026 z fenomenalnymi kreacjami Toma Cruise'a jako tytułowego potentata naftowego i Johna Goodmana jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapewniam Państwa, Digger to film, który wymyka się wszelkim ocenom. Polecam w kinie Pionier 1907 od najbliższego piątku.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochód.

0: Radiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na szóstkę.
1: Reklama.
2: Niech twoje słowa.
0: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
3: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska. Partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal.hr, Ratel, Teleyard, The Customization Group. I po reklamie.
12: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki.

0: złotych 95 groszy. Za litr benzyny 98 i 7,76, a oleju napędowego 8,3 grosze. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
1: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
0: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia, mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
2: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
0: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
3: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z Was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
0: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 minut po godzinie 15. Andrzej Kutys, witam i zapraszam na to popołudnie z Radiem Super FM. Zaczynamy od naszej pomocy drogowej. Dwa razy się po tej godzinie 15 spotkamy. No więc tak, jeżeli chcielibyście teraz wyjechać ze Szczecina od strony czy to Mostu Długiego, czy też od Trasy Zamkowej, no to przed Estakadą Pomorską tam są roboty i tam się niestety stoi. Jadąc już dalej, tak sprawdzając co się dzieje na wyjeździe ze Szczecina, to S3 za węzłem Rzeźnicy, czy też przed węzłem Rzeźnica, tam nieco więcej samochodów, ale bywało gorzej. Z kolei wjazd do naszego miasta, no to skrzyżowanie Niedźwiedzia i Kurza przed zawęzłem właściwie Kijewo. Tutaj tradycyjnie o tej porze więcej samochodów. Od Floriana Krygiera na razie nie jest aż tak źle, ale oczywiście powoli się tam będzie zagęszczało przed rondem Hakena. Poza tym, jeżeli chodzi o śródmieście naszego miasta, no to można powiedzieć klasyka gatunku, czyli chociażby plac Grunwaldzki i dalej rondo Grunwaldzkie, plac Szeregów. To są te kłopoty w Śródmieściu, rondo Giedroycia, rondo Gierosa na Gumieńcach. Wszystkie te miejsca, gdzie mogło się przykorkować, tam się korkuje. Na Wojska Polskiego to są okolice skrzyżowania z Trauguta, także również jest sporo samochodów w tym momencie. Na Wszystkich Świętych sporo samochodów, przed rondem na Głębokim sporo samochodów. No cóż, popołudniowy szczyt komunikacyjny, obawiam się, że będzie tylko gorzej.
0: Program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

0: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
1: Reklama.
2: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie! Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
7: Ile masz lat?
8: Ej, o wiek się nie pyta.
7: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
8: Teraz mnie zaciekawiłaś.
7: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
8: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
9: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Znowu sezon przeziębieniowy. A Ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka.
1: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
19: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie. Radio Super FM.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No powiem wam, że północ Szczecina to naprawdę przyjemnie nie jest, jakbyście jechali ulicą Bogumińską w kierunku Pokoju, czyli w kierunku wyjazdu ze Szczecina w kierunku Polis, to tam jest spora kolejka, a i w drugą stronę przed skrzyżowaniem z Chorzą, jak ta lala, niestety. Z drugiej strony też jakbyście jechali od ulicy Strzanieckiej, tam sporo samochodów w tym momencie przed tymi zawiasami, przed wiaduktem, ale z drugiej strony od Stalmacha czy też Firlika również wcale łatwiej nie jest. To jeżeli chodzi o północ naszego miasta, jeżeli chodzi o Niebuszewo, to tak tylko dla porządku wymieniam rondo Giedroycia na Niebuszewie, bo tutaj kolejka chociażby od Piotra Skargi, od Jasnych Błoni już stoi. Wyjazd z naszego miasta. Wypada tylko westchnąć. Roboty na Estakadzie Pomorskiej, basen górniczy, wiadomo, tam cały czas duża kolejka aut stoi, także na Estrójce na wyjeździe ze Szczecina to również musicie się przygotować na to, że odrobinę trudniej będzie wyjechać. Mierzyn, skrzyżowanie z Topolową, tam również sporo samochodów, również dużo aut jest na rondzie Gierosa, rondo Hakena, tutaj również więcej samochodów, także no w tym momencie popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie to naprawdę nie jest nic prostego do przejechania.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

0: Zbliża się godzina 16, Radio Super FM, Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo serdecznie, zapraszam za chwilę wiadomości w Radio Super FM. Za chwilkę opowiem o pogodzie i rozpoczynamy dwugodzinne spotkanie z najciekawszymi tematami dnia, czyli audycja Ale to był dzień w Radio Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Ale to był dzień. Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Moje 4 kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje 4 kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
8: Ile masz lat?
9: Ej, o wiek się nie pyta.
8: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi Twoje ciało.
9: Teraz mnie zaciekawiłaś.
8: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
9: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
8: Dokładnie.
10: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
14: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
15: Drogie panie, mamy różowy październik, a więc czas na badania.
2: Niestety w naszym województwie mniej niż 40% kobiet uprawnionych do badań mammograficznych korzysta z tego przywileju. Czas to zmienić.
15: Zachęcam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
16: I po reklamie.
17: Jest 16. Wiadomości Super FM.
18: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który

0: Przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy. Po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu we Flandrii. W północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
1: Super FM. Pogoda.
2: W tej chwili na termometrach w Szczecinie nawet 15 na plusie, tyle mi tutaj pokazuje za oknem z widokiem na Szczecin z naszego studia Radia Super FM. W nocy temperatura spadnie do około 5 stopni, czyli wiadomo, trzeba się solidnie ubrać, żeby później w ciągu dnia, jutro, w piątek się no, całkiem solidnie rozebrać, bo według prognoz przynajmniej po pierwsze powinno być ciepło w Szczecinie, okolice 17 stopni na plusie jutro na 16 października zapowiadane, bo też i słońca ma być sporo nad miastem, znaczy od rana jeszcze sporo chmur, trochę mgły, a później ma się przejaśniać. No i opadów w tym momencie w żadnych prognozach nie widać. Podobnie również ciepło ma być w sobotę, chociaż w sobotę już znowu większe zachmurzenie.
1: Ale to był dzień.
2: Minęła godzina 16. Andrzej Kutys, witam serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Ale to był dzień. W czwartek, 15 października, słyszycie mnie, a nie zazwyczaj prowadzącego tę audycję Michała Kaczmarka, bo Michał bardzo zajęty na Baltic Economic Congress. O tej imprezie mówiliśmy w ciągu dnia, mówiliśmy od rana, byli także goście. Wszystkie te głosy i relacje, które tam właśnie nagrałem, rozmawiałem także właśnie z Michałem, z moim redakcyjnym kolegą, który w Teatrze Polskim prowadził różne wydarzenia. O tym między innymi mówić będziemy do godziny 18. Ale pojawi się także temat trasy zamkowej, bo tak się złożyło, że udało mi się porozmawiać z rzecznikiem Spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie, Piotrem Zielińskim. To również było na Baltic Economic Congress. Porozmawiamy także w drugiej godzinie naszego programu o tym, że szczeciński parkingowiec zyskał nowego ambasadora, czy też znanego szczecińskiego rapera. Tak mi się przynajmniej, bo ja tej muzyki nie słucham, ale z tego co wiem, to on jest znany i będzie reklamuje w takim spocie parkingowiec przy Małkowskiego. Rozmawiamy także o petycji dotyczącej poruszania się po Szczecinie rowerami, czy też samochodami Mickiewicza, ścieżka rowerowa. Temat, myślę, świetnie wam znany. To również się w tej audycji pojawi, a później też Michał Kaczmarek wróci z Baltic Economic Congress i te echa tej imprezy w jego popołudniowej rozmowie Radia Super FM po godzinie 18.
1: Ale

0: Ja w tej audycji, i to się nazywa Magia Radia, będę tak trochę w studiu Radia Super FM, a trochę w Teatrze Polskim w Szczecinie, gdzie odbywał się Baltic Economics, czy też odbyła się Baltic Economic Congress, bo nasza redakcja jest patronem tego wydarzenia, a mój redakcyjny kolega był w to zaangażowany, czyli posłuchajcie właśnie teraz, co tam się wydarzyło.
1: Pierwszy temat w magazynie, ale to był dzień i zaczynamy go od osoby, która właściwie standardowo wita się z wami po godzinie 16, dziennikarz Radia Super FM Michał Kaczmarek, także osoba, która jest zaangażowana tutaj. Jesteś jednym z osób prowadzących panele. Powiedz mi, czym właściwie jest Baltic Economic Congress, jakbyśmy to mieli naszym słuchaczom wytłumaczyć?
2: Trzeba przyznać, że rzeczywiście piąta edycja Baltic Economic Congress wygląda spektakularnie, bo całe wydarzenie zaczęło, była prezentacja, wystąpienie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, a potem mieliśmy już debaty merytoryczne, chociażby związane z bezpieczeństwem, obronnością, chociażby z sztuczną inteligencją, handlem internetowym, a także innymi zagadnieniami, które zgłaszane były wcześniej, z tego co mówiła pani prezes Hanna Mojżur, przez przedsiębiorców Północnej Izby Gospodarczej, jako te tematy, które warto jest poruszyć podczas takiego dużego wydarzenia jak Baltic Economic Congress. Masz rację, ja miałem okazję prowadzić dwie pierwsze debaty i to jest trochę onieśmielające, kiedy prowadzi się debatę z najlepszymi ekspertami w Polsce, a patrzy na ciebie 500-600 osób zgromadzonych na scenie Włoskiej Teatru Polskiego w Szczecinie. Ważne tematy, bo bezpieczeństwo jest tematem, który absolutnie dominuje ostatnio w dyskursie publicznym. Bezpieczeństwo Bałtyku, bezpieczeństwo związane chociażby z ochroną infrastruktury krytycznej i mi się wydawało, że to nie są tematy, które lokalnych przedsiębiorców interesują, a okazało się, że to są właśnie dla przedsiębiorców lokalnych tematy najważniejsze.
1: Michał Kaczmarek, prowadzący na co dzień audycję, ale to był dzień. Dziękuję ci bardzo. Oczywiście do godziny 18:00 echa tego wszystkiego, co się dzieje na Baltic Economic Congress. Dużo tutaj rozmów udało się nagrać i po godzinie 18:00 jeszcze prosto stąd będzie twoja popołudniowa rozmowa Radia Super FM.
2: Tak jest, będziemy wam relacjonować dokładnie Baltic Economic Congress po godzinie 18:00, więc już teraz zapraszam.
0: I tak jak wspominał Michał Kaczmarek, Baltic Economic Congress rozpoczęła Hanna Mojsik, czyli prezes Północnej Izby Gospodarczej, a później usłyszycie oczywiście Włodzimierza Czarzastego, czyli marszałka Sejmu.
3: Będziemy w tym roku rozmawiać o budowaniu potencjału obronnego Polski.
4: Proszę Państwa, nie mam za wiele do powiedzenia. Przyjechałem na zaproszenie szefowej na wydarzenie ważne dla Polski, ważne dla tego regionu. Wszędzie tam, gdzie się pojawia temat bezpieczeństwa, uważam, że trzeba podkreślać jego znaczenie. Przeznaczamy zresztą w najbliższym czasie prawie 500 000 zł na kwestie związane ze zbrojeniami. Ale nie tylko przecież te sprawy świadczą o naszym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo to również dobra kondycja biznesu, bezpieczeństwo to również dobre miejsca pracy dla pracowników i stabilność regionu. A jest to region związany z Bałtykiem. Bałtyk ma coraz większe znaczenie ze względu na przykład na zasilenie i bezpieczeństwo energetyczne.
0: Czyli pierwsza relacja z Baltic Economic Congress to na razie tyle. W Radiu Super FM jeszcze będą i do godziny 18:00 zostańcie z nami. Za chwilkę opowiem o tym, co dzieje się na ulicach Szczecina, a później no, też będziemy mówić przed 17:00 o trasie zamkowej.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No to sprawdźmy, co dzieje się po 20 minut po godzinie 16 na ulicach Szczecina. Popołudniowy szczyt w rozkwicie, wyjazd z naszego miasta. Będę powtarzał to, co mówiłem przed godziną 16 jeszcze, czyli po 15. No niestety dużo samochodów utknęło przed basenem górniczym, oczywiście przed Estakadą Pomorską. To zwężenie jezdni tam jest decydujące w tym momencie. Wjazd do Szczecina, no powiem, że jest w miarę, chociaż jeżeli już miałbym wybierać, to chyba w tym momencie lepiej by było wjechać do miasta od strony Prawobrzeża przez Trasę Zamkową niż przez Most Długi, chociaż na samej Bramie Portowej w tym momencie całkiem przyzwoicie. W Śródmieściu plac Grunwaldzki, plac Szarych Szeregów, te dojazdy oczywiście tych placów, przede wszystkim szczególnie do placu Szarych Szeregów, nieco przykorkowane. Nieco lepiej zrobiło się za to na północy Szczecina, mówiąc tutaj od tej strony od Stalmacha czy Firlika, tam nieco mniejsze korki. Na Strzenieckiej cały czas sporo samochodów, ale no już Rondo Giedroycie o tej porze bardzo mocno przykorkowane i dalej przed wiaduktem, przed ulicą Księcia Warcisława, przed wjazdem właśnie Warcisława w górę, przed wiaduktem jest sporo samochodów również. Bogumińska, wyjazd z miasta, również sporo samochodów. Gdzie jeszcze? No, skrzyżowanie Wszystkich Świętych z Chopina, tradycyjnie dużo samochodów. Aleja Wojska Polskiego, sporo w tym momencie aut jest. Rondo na Głębokim, czyli Rondo Franciszka Knapa przed Pilchowem, dojazd z Pilchowa. Tutaj nieco lepiej, za to Gumieńce oczywiście o tej porze no, dokumentnie przykorkowane.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.

0: 16.30 prawie na zegarach, za niespełna 10 minut około 16.40 kolejne informacje dla kierowców, pomoc drogowa, no i też obiecałem przed 17.00 trasa zamkowa, kwestia zamknięcia, znowu zamknięcia na weekend, czyli już od jutra, właściwie od godziny 22.00, emocje na pewno będą, także zostańcie z nami.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM.
3: Pięknie tu.
4: I czysto.
3: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
4: Świadomość ekologiczna rośnie.
5: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
6: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6:00. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
7: Reklama.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Niech twoje słowa zbudzą.
3: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, ebilet.pl oraz biletyna.pl.
4: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Budzisz się?
13: Wstajesz?
12: Poranna kawa ci nie smakuje?
13: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
12: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
13: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
12: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
13: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
12: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
13: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
12: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma SunProbi, producent probiotyku Active and Sport. SunProbi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
14: Szukasz pracy? Przyjdź na największe targi pracy na Pomorzu Zachodnim. 70 pracodawców, setki ofert pracy, do tego szkolenia, porady karierowe, profesjonalna sesja zdjęciowa do CV. A to wszystko w jednym czasie i w jednym miejscu. Środa, 21 października, hala Enea Arena w Szczecinie. Start o 10. Dowiedz się więcej. Wejdź na targipracyszczecin.pl. Partner główny Economic Development Agency Brandenburg, LSJ, Windar Polska, partnerzy Anklan, Autodoc, Eryk, Legal HR, Noratel, Teleyard, The Customization Group.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: No cóż, przed chwilą Pointer Sisters śpiewały, że są bardzo podekscytowane. Co prawda w tym tekście chodzi o nieco inną ekscytację niż ekscytację z tego, że się szybko przejdzie przez Szczecin, ale tak przy okazji sprawdziłem, czy można się tak ekscytować. No nie, nie można. Przynajmniej jeżeli wyjeżdżacie z naszego miasta od strony Estakady Pomorskiej, to czy od Mostu Długiego, czy też od Trasy Zamkowej. Trasa Zamkowa to już za mostem stoi i tak stać prawie będzie właśnie do wspomnianej Estakady Pomorskiej. Więc jeżeli macie taką opcję, jeżeli jest możliwość, to raczej próbowałbym wyjeżdżać w tym momencie od Ronda Hakena, czyli od strony ulicy Floriana Krygiera. Co prawda na samym dojeździe do wspomnianego ronda nieco więcej samochodów jest, ale no tutaj, no okej, jeszcze przed Rondem Uniwersyteckim, no wszędzie w tym momencie stoi się w korkach. Niestety na Mieszka Pierwszego, tak do skrzyżowania z Milczańską, spora w tym momencie kolejka samochodów, jeżeli chodzi o wjazd do naszego miasta. Jeszcze wracając na moment do tego prawobrzeża, bo mówiłem o wyjeździe, to jeszcze wjazd. No to na wjeździe też internauci informują o tym, i ten temat za chwilę pojawi się w Radiu Super FM, że już tablice informacyjne, takie te na wjeździe do Szczecina, informują właśnie o tym, że trasa zamkowa, ta nitka wyjazdowa, będzie zamknięta przez cały weekend. Ten temat oczywiście będziemy o tym przypominać, mówię, jeszcze przed 17 się pojawi w programie, ale to był dzień. Sprawdzając inne części miasta na północy, chciałem powiedzieć, że się nieco uspokoiło, ale Bogumińska zadaje temu kłam, czyli na do skrzyżowania Spokoju niezmiennie. To jest stały punkt programu, jeżeli chodzi o popołudniowe korki.

0: Znowu przeniesiemy się na Baltic Economic Congress, tylko temat niezwiązany z samą imprezą, natomiast ja tam spotkałem Piotra Zielińskiego, czyli rzecznika spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, którego zapytałem o remont trasy zamkowej. No padły też pytania, zresztą nie tylko ja, bo byli inni dziennikarze, padły pytania o ten horror, gdy zostało to zamknięte w miniony weekend.
1: Czemu z horrorem? Realizujemy prace, które były zapowiadane od dłuższego czasu. No z racji tego, że w poprzedni weekend nie udało się wykonać w całości zaplanowanych robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej na wierzchni, na trasie zamkowej w kierunku Prawobrzeża. Pozostała nam ostatnia sekcja, most nad Parnicą, estakada zjazdowa w kierunku ulicy Gdańskiej. No i teraz przez najbliższy weekend wykonawca te prace planuje po prostu dokończyć. Utrudnienia rozpoczną się już w piątek, około godziny 22. Wjazd na trasę zamkową zostanie po prostu zamknięty. No i wtedy wykonawca przez sobotę, niedzielę ma zaplanowane, że te prace powinny być wykonane. Obserwujemy pogodę. Jeśli nie będzie opadów deszczu, no to być może będzie tak, że te prace uda się zrealizować szybko, także trasa zamkowa nawet zostanie udostępniona wcześniej niż w poniedziałek.
0: Pojawiły się takie głosy, oczywiście my w lokalnych mediach robimy co możemy, informujemy o tym, są te komunikaty, natomiast pojawiły się takie głosy, że no jednak ludzie jeżdżą na pamięć, że może powinny być gdzieś tablice, tak żeby jadąc po prostu przez miasto była ta informacja taka wizualna, czy no jak rozumiem nie będzie tego tym razem.
1: W ramach czasowej organizacji ruchu są tablice informujące o tym, że trasa zamkowa jest zamknięta, jak wygląda objazd, są takie duże, żółte tablice informujące o tym, że obiekt trasy zamkowej jest po prostu zamknięty bez przejazdu, ze wskazanym też również objazdem przez most długi. Robimy co możemy, natomiast tak naprawdę już od samych kierowców, którzy no, zakładamy, że zdali prawo jazdy, wiedzą jak się poruszać po drodze, orientują się w tym i potrafią czytać oznakowanie po prostu.
0: Ludzie jeżdżą na pamięć, sam się czasami czytam o tym w wiadomościach i po prostu zapomnę i pojadę na pamięć.
1: No oczywiście, dlatego też nie możemy tutaj jakby wchodzić w skórę kierowców. Robimy co możemy, żeby o nim informować również poprzez media. Więc w kontekście jakby całego przygotowania do tego remontu, do tych prac, które są realizowane, cała organizacja ruchu, która jest oczywiście zaopiniowana, zatwierdzona, pojawia się całe oznakowanie. Robimy to, co jest potrzebne, to, co jest absolutnym jakby minimum, ale również czasami pewne rzeczy, obserwując w ogóle to, co się dzieje w ramach ruchu, również od siebie dokładamy.
0: To wszystko jest uzależnione od aury. Czy jest plan C, jeżeli teraz też się nie uda? Bo miało być pierwotnie jeden weekend, okazało się, że są dwa weekendy. A jak spadnie deszcz, to co wtedy? Czyli to już jest określone?
1: No to tych prac oczywiście nie uda się wykonać, więc wykonawca będzie musiał znaleźć dogodny termin, żeby te prace wykonać. Wierzymy w to, że pogoda będzie ok, dopingujemy wykonawcę, cały czas sprawdzamy na bieżąco, monitorujemy pogodę. Krótki odcinek, który nam pozostał do zrealizowania, nie jest tego dużo, natomiast no dołożymy starań, żeby po prostu te utrudnienia skończyły się w ten weekend.
0: W ten weekend od jutra od godziny 22 zamknięta trasa zamkowa. Będziemy o tym Wam jeszcze oczywiście przypominać.

0: To był dzień.
1: Zbliża się godzina 17. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Za chwilę wiadomości w Radiu Super FM. Później opowiem o pogodzie i zapraszam na kolejną godzinę programu Ale to był dzień.
0: Ale to był dzień. Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22 w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, Dealer Roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, Klub i Restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, Dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, Cukiernia Mufinek.
2: Reklama.
0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, 2 opakowania plus 1 za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99, teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
2: I po reklamie.
10: Jest 17. Wiadomości Super FM.
11: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji.
2: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trajnowska-Bis. Ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. I dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej.

0: Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
1: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
0: Do pożaru w Skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją Człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanitas. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal został Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
2: Super FM. Pogoda.
3: Prognoza chmur nie widać, ten czwartek zachmurzony, ale już na przykład jutro ma być ładne słońce i to też zobaczycie, mamy też na termometrach 17 na plusie na jutro jest prognozowane, w tym momencie około 15 mniej więcej w śródmieściu Szczecina, w nocy temperatura spadnie do 5, podkreślam, że warto już się cieplej ubrać, jak rano wstajecie do pracy, żeby później te wszystkie warstwy z siebie zrzucać, bo jutro ma być słonecznie i ciepło. Na sobotę na ten moment prognozy są takie, że padać raczej nie powinno, ale też więcej chmur będzie w sobotę około 15.
2: Ale to był dzień.
3: Kolejna godzina naszego podsumowania dnia. Magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. Andrzej Kuty, skłaniam się nisko w imieniu mojego redakcyjnego kolegi Michała Kaczmarka, który pojawi się także po godzinie 18 w swojej rozmowie popołudniowej. Będzie też podsumowywał, co się dzieje, czy działo na Baltic Economic Congress. Takie głosy również jeszcze w tym programie do godziny 18. Ja tam również byłem i coś tam nagrywałem, rozmawiałem. Także posłuchacie tego w tej audycji. Zapraszam. No i oczywiście muzyki nie zabraknie.

0: to był dzień.
1: I kolejne dwa głosy z Baltic Economic Congress w Radiu Super FM, Teatr Polski w Szczecinie. Udało mi się porozmawiać m.in. z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem.
2: Szczecin akurat jest w tej dobrej sytuacji, że w ostatnich latach w przestrzeni infrastruktury, biznesu zadziało się bardzo wiele dobrego, choćby pogłębienie toru wodnego do Szczecina, czy to, co nas czeka w najbliższej przyszłości, czyli budowa tunelu i zachodniego drogowego wejścia naszego miasta, to otworzy nowe perspektywy gospodarcze. Ale dzisiaj żyjemy w czasach bardzo trudnych, gdzie ceny ropy gwałtownie idą w górę, gdzie wiele elementów jest niepewnych. Dlatego warto rozmawiać o współpracy, warto rozmawiać o budowaniu takiej lokalnej odporności, która jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Do tej odporności potrzebujemy z jednej strony oczywiście przedsiębiorców, ale także samorząd, także tych wszystkich, którzy organizują to życie gospodarcze, społeczne.
1: A ja tak nieco przewrotnie zapytam, bo spotykamy się w kuluarach, nie przez przypadek, o takich wydarzeniach właśnie mówi się, że panele panelami, ale kuluary kuluarami, te rozmowy nieformalne, przy kawie. Ma pan jakiś plan tutaj na rozmowy z inwestorami, z konkretnymi gośćmi tego wydarzenia?
2: My akurat cały czas prowadzimy dialog z biznesem i tym lokalnym, ale też z podmiotami, które interesują się Szczecinem, bo to zainteresowanie jest i nasze położenie nawet geopolityczne Szczecina w tej chwili w kontekście wojny w Ukrainie nabiera na znaczeniu i widzimy, że szereg projektów jest właśnie w tej optyce zachodniopomorskiej. Więc ja tutaj jakby szczególnych oczekiwań co do samego kongresu nie mam, natomiast na pewno warto te dyskusje prowadzić i warto pokazywać, że Szczecin jest dobrym i ważnym miejscem na mapie polskiego biznesu i na mapie polskiego rozwoju.
1: O komentarz dotyczący Baltic Economic Congress, jego znaczenia dla regionu, dla zachodniopomorskiego i szczecińskiego biznesu zapytaliśmy także marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
3: Tego typu spotkania, one oczywiście są o tyle ważne, że otwierają chociażby naszej przedsiębiorczości oczy na nowe projekty, na nowe wyzwania. Z drugiej strony ta duża ilość gości, również reprezentujących biznes ogólnopolski, mam nadzieję, że przejrzy trochę na oczy i spojrzy na Pomorze Zachodnie jako region z bardzo dużym potencjałem. W szczególności wyzwanie jest istotne z tego punktu widzenia, że jednak duża część rozmów będzie dotyczyła bezpieczeństwa szeroko pojętego. Jeżeli dzisiaj zobaczymy na mapę polskiego SAFE, to niestety Pomorza Zachodniego na tej mapie nie ma. My chcielibyśmy ten status zmienić i będziemy również o tym dyskutowali, w jaki sposób również te firmy, które dzisiaj zapewniają nam bezpieczeństwo, a więc produkują wprost na potrzeby armii, odnalazły się na Pomorzu Zachodnim.
1: I to była jeszcze nie ostatnia relacja z Baltic Economic Congress w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień, bo także była konferencja prasowa prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz odpowiadał na pytania dziennikarzy. Do tego tematu jeszcze wrócimy.

0: to był dzień.
1: A teraz w magazynie Ale to był dzień. Niespodziewana promocja szczecińskiego parkingowca przy ulicy Małkowskiego. Ten temat jest, myślę, dosyć dobrze znany słuchaczom Radia Super FM. Pokrótce przypomnę. Inwestycja za grube miliony. Parkingowiec tylko słabo jakoś tak w kwartale 36. Mało rozpoznawalny. No mówiąc szczerze, po prostu mało osób tam parkowało, a przecież wszędzie dookoła jest po prostu bardzo duży problem, żeby zaparkować. Urzędnicy biedzili się, myśleli, co z tym wszystkim zrobić. Konkretnie Miejska Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Po czym dzisiaj dostaliśmy takiego maila, wszystkie szczecińskie redakcje zresztą dostały, że Winicjusz, czyli Wini Bartków, został twarzą sportu promującego parking kwartał 36. No szkoda, że Państwo tego nie widzą. Opowiem, że usłyszycie fragment tego spotu. Oczywiście to jest materiał wideo, jak właśnie wspomniany Wini jeździ po samochodem, nie może zaparkować w Śródmieściu Szczecina, aż tu nagle.
2: No ja. Naprawdę? Trzeci raz i żadnego miejsca? Klasyka. No i jest. Parking. Tego mi było trzeba. No i wreszcie jest. Szczecin doczekał się porządnego parkingu podziemnego. Wreszcie masz gdzie zaparkować swoje auto w mieście. Widzę tylko jedną poważną wadę. Jest tu zakaz jazdy na deskorolce. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego.
1: Esa. To była oczywiście wersja audio, sam dźwięk z tego spotu, który jest także wideo. Szczecińska Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne reklamuje parkingowiec przy ulicy Małkowskiego 10. Zobaczymy, czy ta promocja się powiedzie, czy rzeczywiście kierowcy zaczną tam parkować. To jest ciekawa kwestia w ogóle. Nie ma miejsca w Śródmieściu, bardzo duży problem, żeby zaparkować. Są miejsca w parkingowcu i jakoś nie jest on chętnie używany. Ten temat wielokrotnie poruszaliśmy w Radiu Super FM, w naszych rozmowach. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby do tego wrócić.

0: Za niespełna pół godziny 18, Radio Super FM, słuchacie magazynu Ale to był dzień, jeszcze dwa tematy przynajmniej do godziny 18, za chwilkę jeszcze konferencja prasowa szefa Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Szczecinie, do tego tematu wrócimy za kilka minut.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysta.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
5: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6:00. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, Dealer Roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, Klub i Restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, Dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, Cukiernia Mufinek.
6: Reklama.
7: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gondek. Przed nami wieczór, w którym spotykają się dwa muzyczne światy. Dawna elegancja kabaretu i wielkie filmowe emocje. Do tego kino artystyczne i teatr, który przypomina, że rodzinne historie nie zawsze kończą się szczęśliwie. O 19:00 Filharmonia zaprasza na koncert Kochajmy Starszych Panów. Usłyszycie najsłynniejsze piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Miłośnicy muzyki filmowej mogą się wybrać na koncert w nowej dekadencji. Golden Star Quartet przygotował kameralne aranżacje kompozycji Hansa Zimmera. W programie znalazły się tematy z Gladiatora, Króla Lwa czy Piratów z Karaibów. A w Teatrze Współczesnym czeka Very Ibsen, czarna komedia z elementami skandynawskiego horroru. To opowieść o tym, co dziedziczymy po bliskich i jak przyszłość potrafi wpływać na nasze relacje. A w sobotę Opera na Zamku zaprasza na premierę baletu Lalka, inspirowanego powieścią Bolesława Prusa. Historia znana z literackiej klasyki, a ostatnio także z serialu i wielkiego ekranu, zostanie opowiedziana tańcem w choreografii Grzegorza Broszka i do muzyki Mieczysława Karłowicza oraz Zygmunta Noskowskiego. Natomiast za tydzień jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Komedii Szpak, która odbędzie się w Szczecińskim Domu Kultury Słowianin. Wydarzenie potrwa 3 dni i zaoferuje bogaty program pełen występów, stand-upów, tradycyjnego kabaretu oraz konkursów dla młodych talentów komediowych. Są więc dziś propozycje dla tych, którzy lubią muzykę, teatr albo kino. Warto wybrać coś dla siebie i pozwolić, by sztuka stała się częścią wieczoru.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: I jeszcze jedna relacja z Baltic Economic Congress. Ta impreza w Teatrze Polskim organizowana przez Północną Izbę Gospodarczą. Prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk była m.in. w naszej porannej rozmowie Radia Super FM. Możecie to znaleźć w podcastach na naszej stronie. Natomiast podczas tego wydarzenia, oprócz tego, że byli różni oficjalni goście, był także prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, który wystąpił na konferencji prasowej. To oczywiście kwestia wydawania środków na obronność. To oczywiście kwestia tego, czy zachodniopomorskie, czy szczecińskie firmy są zaangażowane właśnie w proces dozbrajania polskiej armii. Takie pytanie padło o konkrety. Czy już możemy o jakichś konkretnych kwotach, o jakichś konkretnych firmach mówić?
1: Ten rok poświęcamy budowaniu relacji i identyfikacji kompetencji w poszczególnych regionach. Te fora cały czas trwają. Za nami jest 10 spotkań. Przed nami jeszcze 6. Najbliższe w poniedziałek w Płocku. A potem pojedziemy dalej do kolejnych miejscowości. Nasze zespoły pracują, dlatego że w czasie tego forum w Szczecinie po tej części plenarnej były kontakty bezpośrednie naszych dyrektorów, naszych pracowników i spółek z przedsiębiorcami szczecińskimi i tam już się dzieją relacje, tam się dzieją również maile, spotkania i wierzę, że myślę, że coś z tego będzie, natomiast weźmy pod uwagę to, że bezpośrednio teraz po kongresie jadę do Stoczni Wulkan, żeby porozmawiać o rozwoju współpracy, więc to jest dobry przykład. I ja się bardzo cieszę, że mamy taki pierwszy wyraz tej kooperacji. Na bazie tego możemy budować również nadzieje szczecińskich przedsiębiorców co do współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.
0: Tak odpowiadał Adam Leszkiewicz, czyli prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na razie, tak mi się wydaje, to już mój komentarz na pewnym poziomie ogólności, ale mam nadzieję, że te konkrety się niedługo pojawią. To był Baltic Economic Congress, a za chwilę w Radiu Super FM porozmawiamy jeszcze także o zwężeniu ulicy Mickiewicza.

0: To był dzień.
1: Przypomnę, że po godzinie 18 kolejna rozmowa Radio Super FM. Tam wrócimy znowu do Baltic Economic Congress, imprezie w Teatrze Polskim, także pod patronatem Radio Super FM. Natomiast teraz o petycji. Nie dla zwężenia ulicy Mickiewicza w Szczecinie. Zachowajmy dwa pasy dla aut. O tyle to ciekawa sprawa dla organizatorów tejże zbiórki na stronie petycjionline.com, że w tym momencie, kiedy mówię te słowa, oczywiście to się cały czas zmienia, ten licznik bije, jest 1713 podpisów. No cel to 10 tysięcy, więc jeszcze sporo, żeby taki cel osiągnąć. Natomiast no tutaj organizatorzy podkreślają, że to jest więcej niż osób, które zagłosowały w szczecińskim budżecie obywatelskim za tym, żeby tam ta ścieżka rowerowa, żeby ulicę Mickiewicza o ten jeden pas zwęzić, bo tam bodajże było 1660 głosów, a teraz, no jak słyszymy, jest 1713 po kilku dniach od rozpoczęcia zbiórki. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. My bardzo dużo na ten temat mówiliśmy w Radiu Super FM, chociażby był u nas Michał Adamczyk, czyli organizator właśnie zbierania tych podpisów, który podkreślał, że zwolennicy takiego rozwiązania, czyli zwężenie tej ulicy, oni tak naprawdę no, nie wiedzą, o czym oni w ogóle mówią.
2: Panie redaktorze, a mamy jakiekolwiek dane wcześniejsze z Urzędu Miasta, które wskazują, jakie jest natężenie ruchu, jaki mamy ruch uliczny, ruch rowerowy, co potrzebujemy? Czy zostały przeprowadzone jakiekolwiek sprawdzenia tak tej ulicy pod tym wszystkim?
1: Z kolei miejski radny Przemysław Słowik, również w naszym studiu, radny Zielonych w Klubie Koalicji Obywatelskiej, jak rozumiem jednak zwolennik zwężenia ulicy Mickiewicza, który uważa, że to nic złego się w związku z tym nie stanie, a przynajmniej ma taką nadzieję, no mówił, że z tymi podpisami to ostrożnie, a tak w ogóle to przecież miasto zrobi to najpierw na próbę.
3: Miasto poszło drogą rozsądku i mówimy o zrealizowaniu na dzisiaj prototypowania, czyli tak naprawdę tymczasowego rozwiązania, które sprawdzi i da nam dane na temat tego, czy wpłynie to na ruch, bo dzisiaj to jest tylko panika.
1: To prototypowanie, czyli próba zwężenia ulicy Mickiewicza w Szczecinie do jednego pasa, żeby drugim też jechały rowery, to przypomnijmy wiosną przyszłego roku. Ja zakładam, że do tego tematu wielokrotnie jeszcze będziemy wracać. I to, co miałem dla was przygotowane w magazynie, ale to był dzień, jeszcze trochę muzyki, a po 18 nasza rozmowa popołudniowa.

0: To był dzień.
1: Zbliża się 18, za chwilę rozmowa w Radiu Super FM. Zaprosi Michał Kaczmarek, także zostańcie z nami.
0: Ale to był dzień. Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
2: Reklama.
3: Marzysz o minimalizmie?
2: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrze.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. Wiadomości Super FM.
9: 3 weta, 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, a potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
10: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
9: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
11: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki

0: 18.
1: Dzisiejsza popołudniowa rozmowa Radia Super FM ma trochę inny charakter niż zazwyczaj, a to dlatego, że ja do tego studia radiowego wbiegłem dosłownie przed momentem po wielu godzinach na Baltic Economic Congress. Piąta edycja tego wydarzenia odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie. 6 paneli dyskusyjnych, prelekcje wprowadzające, power speech Krzysztofa Hołowczyca i naprawdę bardzo dużo interesujących tematów podejmowanych zresztą przez wielu, wielu ekspertów. Ponad 800 osób było obecnych dzisiaj na tym wydarzeniu, więc można powiedzieć, że naprawdę doczekaliśmy się gospodarczej konferencji z prawdziwego zdarzenia. Dominującym tematem było bezpieczeństwo, ale również inne zagadnienia były podejmowane podczas tego właśnie wydarzenia. A o nim opowiada nam Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
2: Staraliśmy się rozmawiać z przedsiębiorcami po to, żeby stworzyć taki program, który będzie jak najbardziej odpowiadał potrzebom przedsiębiorców, bo przecież Izba jest dla przedsiębiorców. Tworzymy taką platformę niesamowitych wydarzeń, spotkań, wymiany doświadczeń, wiedzy. Zapraszamy wielu ekspertów, dlatego też nasza agenda była z pieczołowitością tworzona, tak aby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Mamy dużo tematów związanych z obronnością, stąd też zaproszenie prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pana Adama Leszkiewicza, otrzymał też najważniejszą nagrodę Baltic Economic Congress za budowanie potencjału obronnościowego Polski i też za to, że już mamy taką informację, że 700 firm prywatnych jest zaangażowana w proces współpracy. To nas bardzo cieszy i chcemy, żeby oczywiście również firmy zachodniopomorskiego były w tym procesie i pracujemy nad tym.
1: Słowo bezpieczeństwo było podczas Baltic Economic Congress odmieniane przez wszystkie przypadki. Gościem wydarzenia był Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, a głos zabierał m.in. profesor Dariusz Rosati czy Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, z którym również mieliśmy okazję rozmawiać. Zapytałem pana o potencjalną bazę amerykańską w Polsce i o to, że ten temat się pojawia, ale wciąż mówi się, że to bardziej Dolny Śląsk niż Szczecin. Czy więc ten Szczecin jeszcze jest jako potencjalna lokalizacja rozważany, czy niestety już nie ma na to szans?
3: Jest rozważany, jest szansa na to, żeby Zachodnie Pomorze stało się miejscem takiej bazy, ale odpowiedź na to pytanie jest po stronie amerykańskiej. To oni będą podejmować decyzje przede wszystkim o tym, jaki rodzaj wojsk u nas zagości, bo że zagości, to ja nie mam wątpliwości. Jeśli będziemy mieli wszystkie te informacje, to sądzę, że w miesiącu grudniu uzyskamy także odpowiedź, jaka lokalizacja będzie najbardziej interesująca. Rozmawiałem w tej sprawie z panem wojewodą, rozmawiałem z panem marszałkiem, panem prezydentem, bo to jest także przygotowanie całego środowiska, infrastruktury w tym środowisku. To jest przyjęcie w sumie około 20 tysięcy osób, bo to są żołnierze, około 5 tysięcy, ich najbliższe rodziny, a więc szkoła, lekarze, instytucje kultury, wszystko musi być przygotowane pod przyjęcie tak dużej ilości osób i my musimy w tym względzie bardzo dobrze z sobą współpracować. Na tą współpracę jesteśmy gotowi, taka oferta jest przygotowana. Jaka będzie decyzja? Amerykanie niestety, nie my będziemy o tym decydować.
1: Obecny podczas wydarzenia był również wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
4: Jesteśmy na forum ekonomicznym, więc sprawy zawsze zbiegają do pieniędzy, więc rozmawialiśmy o tym, ile należy zainwestować w to, żeby obywatele byli bezpieczni i na ile przedsiębiorcy budują bezpieczeństwo. Wiadomo, przedsiębiorcy płacąc podatki budują bezpieczeństwo. Wiadomo, że są przedsiębiorcy, którzy również uczestniczą w programie SAFE, ale dla mnie, dla wojewody najważniejsze jest to, żeby te pieniądze, ponad 217 milionów rocznie, które inwestuje wojewoda w bezpieczeństwo w województwie zachodniopomorskim, dawały efekty w takim pojęciu, że obywatele czują się bezpieczni.
1: Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej też było tematem bardzo mocno poruszanym podczas Baltic Economic Congress, bo przyzna pan, panie wojewodo, że my jako województwo mamy czego chronić. To dobrze, ale to też pracochłonnie.
4: To nie przez przypadek, dlatego że mamy tutaj Baltic Pipe, mamy tutaj terminal LNG, to jest 80% gazu, który trafia do Polski, trafia tą drogą. Więc ta infrastruktura krytyczna, do której dochodzi jeszcze port i inne elementy infrastruktury kolejowej, są miejscem, które trzeba szczególnie chronić.
1: Podczas Baltic Economic Congress podejmowano wiele tematów, oczywiście dominowało bezpieczeństwo.

0: łatwo, aczkolwiek nie da się ukryć, że gospodarka morska zawsze jest zagadnieniem bardzo intensywnie podejmowanym podczas tego wydarzenia. Przemysław Hołowacz, prezes klastra Offshore, a także dyrektor do spraw rozwoju grupy CSL, mówił o tym, że gospodarka morska wymaga wciąż troski i przyspieszenia, bo offshore owszem w naszym regionie jest już obecny, ale są oczekiwania, żeby te inwestycje przyspieszały i były bardziej dynamiczne.
1: Zawsze jest niedosyt, jeżeli chodzi o ten rozwój, zawsze chciałoby się więcej. Uważam, że naszym plusem to są inwestycje na Pomorzu Zachodnim, olbrzymie inwestycje, czyli w topowe firmy z branży offshore, czy to inwestycje w Szczecinie, czy pod Szczecinem, ale też terminal inwestycyjny, terminal instalacyjny w Świnoujściu, bo w mojej ocenie, tak z punktu widzenia już logistycznego, ten terminal ma takie możliwości, gdzie niejedno państwo w Europie mogłoby nam pozazdrościć i w perspektywie kilku lat następnych on może być kluczowy w ogóle w rozwoju czy to gospodarki polskiej, ale też patrząc przez pryzmat wszystkich nadbałtyckich państw. Więc uważam, że to są takie punkty zaczepienia, gdzie możemy rozwijać się.
0: Królową ropa, królową benzyna. Jeżeli chodzi o tematy podejmowane w kuluarach, nie da się ukryć, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, a także o stabilności przedsiębiorców, to zdecydowanie ceny paliw były poruszane najczęściej. Dlaczego? O tym profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
2: Absolutnie tak. Dzisiaj możemy zobaczyć, że już Rada Polityki Pieniężnej rozważa, czy podwyższyć stopy procentowe, a wiemy, że podwyższenie stóp procentowych to dla przedsiębiorców w momencie wzrost kosztów obsługi kredytu i mniejsze, korzystne w tym momencie, mniej korzystne regulacje pozyskania finansowania, ale to jest dzisiaj również ta cena ropy, ona zawsze będzie miała swoje odzwierciedlenie. Makroekonomicznie możemy powiedzieć, że dziś musimy się spodziewać inflacji na koniec roku pewno powyżej 5-6%, a więc te podwyżki, które nas zazwyczaj czekają również w takim jesienno-zimowym trendzie, one jeszcze będą większe. I dzisiaj dla przedsiębiorców, chociażby przypomnijmy, jeśli zgłaszają się również do wszelkiego rodzaju przetargów, to dzisiaj przedsiębiorcy rzeczywiście, i tutaj to wybrzmiało, jak mamy obliczyć nasze ceny i usługi, patrząc na to, że mimo tego, że mamy chociażby już ten pakiet CPN, to cena benzyny przekroczyła już 7 zł, a niektórzy mówią, że będzie zaraz 8. Dzisiaj nieprzewidywalny jest Trump, no i nieprzewidywalna jest sytuacja geopolityczna.
0: Dzisiaj to wydarzenie już się skończyło, jeżeli chodzi o Baltic Economic Congress, ale jeżeli chodzi o same gale uroczystości i te wszystkie inne ważne sprawy, to przed nami jeszcze, bo o 19.30 gala przedsiębiorca roku Pomorza Zachodniego, podczas którego uhonorowani zostaną przedsiębiorcy w kilku kategoriach, m.in. menadżer roku, menadżerka roku, mała firma, średnia firma, duża firma, kultura i biznes, nauka i biznes, czy społeczna odpowiedzialność biznesu. Gwiazdą wieczoru będzie szczeciński wokalista Damian Ukedże, a na finał tylko dodam, że Radio Super FM jest patronem medialnym Baltic Economic Congress. A jutro też dla nas ważne wydarzenie, 6. urodziny Radio Super FM, a więc jutro na 97,5 FM cały dzień świętujemy.
3: I to wszystko w tym wydaniu magazynu Ale to był dzień. Andrzej Kutys ze studia już Radia Super FM. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do spokojnego wieczoru z Radiem Super FM. Mnóstwo fajnej muzyki i słyszymy się jutro od samego rana.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6:00. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
4: Reklama.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie. Super FM Sport.
13: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA Amerykanką Ann Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej Lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
14: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
15: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
14: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
16: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
14: Mecz Lecha o 18:45, a Jagiellonii o 21:00.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Omotschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikael Schifrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
0: Dobry wieczór.

0: szczęście.
1: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
2: Reklama.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
6: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Stąd apel policjantów do kierowców.
7: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia. Przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
6: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
8: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
6: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
9: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
6: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowa obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6:00. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
4: Reklama.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: I po reklamie. Super FM. Sport.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w 2 Iwę Jowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej Lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów, rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli zaczęli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
14: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.

0: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo, 1 litr w nowej cenie regularnej, 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Jest 20. Wiadomości Super FM.
5: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
6: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
5: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
7: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
5: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
8: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie. Czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
5: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
9: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
5: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Anli.
4: Dobry wieczór.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Film Digger to jedna z największych porażek kasowych Hollywood i w tym roku, i w ostatnich latach. Jednocześnie jest też Digger jednym z najlepszych filmów, jakie ostatnio miałem możliwość zobaczyć na dużym kinowym ekranie. Digger to jedna z najodważniejszych, nieoczywistych, oryginalnych i bardzo ważnych filmów, jakie prezentowane są obecnie w kinach. W dodatku jest to wielkie kinowe doświadczenie, które sprawdzi się przede wszystkim właśnie na kinowych ekranach. Film od jutra będzie dostępny na ekranie kina Pionier 1907 w Szczecinie i mam takie wrażenie, że Digger jest idealną propozycją dla kin studyjnych, choć pochodzi z wielkiego Hollywood. Fabryka snów zaryzykowała, oddała pełną kontrolę nad filmem wielkiemu artyście, a mistrz Alejandro González Iñárritu nie zawiódł i zrobił film wymykający się wszelkim próbom jego ocenienia. Niektórzy jak ja są filmem zachwyceni, inni odrzucają tę radykalną, bardzo bolesną filmową opowieść. Wiele zależy od Państwa wrażliwości. Film wzbudził sporo, bardzo różnych opinii, a część krytyków zdecydowanie nie jest nim zachwycona. Ale Sean Kane z brytyjskiego The Guardian po obejrzeniu Diggera, już po raz drugi, widzi w nim coś zupełnie innego. Nazywa go niezrozumianym arcydziełem i pisze, że to jeden z najciekawszych filmów, jakie widziała. Jej zdaniem Digger to nie tylko widowiskowa opowieść o katastrofie, to również film o tym, jak opowiadać o końcu świata, czym właściwie jest sztuka i jak łatwo pomylić przedstawienie z rzeczywistością. Według Kane, Digger jest filmem o percepcji i rzeczywistości, o tym, jak próbujemy opowiadać o rzeczach, które są zbyt wielkie, zbyt przerażające i zbyt skomplikowane, żeby dało je się łatwo zamknąć w historii. To opowieść o tym, czy sztuka może jeszcze powiedzieć coś prawdziwego o świecie, w którym żyjemy. Niezrozumiałe arcydzieło? Wielka pomyłka, a może po prostu film, którego nie da się łatwo zaklasyfikować. W obronie filmu stanęła spora część hollywoodzkich przyjaciół Alejandro Gonzaleza Iñárritu i wielcy fani kina, którzy doceniają odwagę meksykańskiego twórcy. Mój przyjaciel Bartek Fukiet, który jest autorem polskich dialogów do filmu Digger, ale jest też dziennikarzem, tak napisał o filmie. To obraz piekielnie śmieszny, diabelnie aktualny i szatańsko przejmujący. Opowiada o tym, do czego mogą doprowadzić rządy zidiociałych szaleńców, napędzane niepohamowaną rządzą pieniądza i ignorancją. W naszych czasach nie liczy się prawda, tylko kontrola narracji, ale niezależnie od ilości fejków, spinów, sztuczek PR-owych, kupionych publikacji, bezczelnych kłamstw, rzeczywistość kiedyś powie: sprawdzam, i wszyscy obudzimy się z ręką w toksycznym szambie. Digger to Dr. Strangelove roku 2026 z fenomenalnymi kreacjami Toma Cruise'a jako tytułowego potentata naftowego i Johna Goodmana jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapewniam Państwa, Digger to film, który wymyka się wszelkim ocenom. Polecam w kinie Pionier 1907 od najbliższego piątku.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6:00. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
4: Reklama.
5: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapkę. Drapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek. Na zakończenie dnia podpowiadamy, co warto zaplanować na najbliższy weekend. Szczecin zaprasza na muzykę, film, teatr i kabaret. A w sobotę na scenie pojawi się literacka klasyka w zupełnie nowej formie. Najważniejsza weekendowa premiera czeka nas w Operze na Zamku. W sobotę zostanie pokazana tam baletowa lalka inspirowana powieścią Bolesława Prusa. Zamiast słów historię poprowadzą taniec i muzyka. Za choreografię odpowiada Grzegorz Brożek, a w spektaklu wykorzystano kompozycję Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego. To propozycja dla tych, którzy chcą zobaczyć znaną literacką opowieść nie tylko na wielkim ekranie czy w telewizyjnym serialu, ale także w nowym, scenicznym wydaniu. Przed nami weekend pełen spotkań ze sztuką. W Szczecinie będzie można posłuchać muzyki inspirowanej twórczością Marka Grechuty, zajrzeć do pracowni niezależnych projektantów, a także spotkać się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców filmowych, Lechem Majewskim. Trwający w Szczecinie festiwal filmowy zaprasza w niedzielę do kina Pionier na retrospektywę Lecha Majewskiego 12 obrazów zniewolenia. Dzień później Lech Majewski spotka się z młodymi artystami. W poniedziałek o 11:00 w Liceum Plastycznym w Szczecinie rozpocznie się jego wykład mistrzowski pod hasłem Sięgajcie gwiazd. Wstęp bezpłatny. Tymczasem Teatr Polski proponuje muzyczną podróż przez świat Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Magia obłoków to spektakl zbudowany z mniej oczywistych utworów obu artystów, połączony scenicznymi mini-opowieściami autorstwa Adama Łony-Zielińskiego. Nie chodzi wyłącznie o muzyczne wspomnienia. To opowieść o przemijaniu, naturze, czasie i człowieku, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie. Jutro natomiast młodą publiczność i miłośników hip-hopu może zainteresować młode rap podziemie. W klubie Pinokio wystąpi 8 formacji. To kolejna odsłona projektu wspierającego artystów przed 27 rokiem życia. Na scenie spotkają się wykonawcy ze Szczecina, także z regionu, całej Polski i z zagranicy. A na koniec coś dla tych, którzy lubią otaczać się przedmiotami z historią i charakterem. W sobotę i niedzielę Trafo Stacja Sztuki zamieni się w przestrzeń polskiego designu. Targi Dobry Design zgromadzą ponad 50 marek. Od projektantów biżuterii i mody po twórców ceramiki, ilustracji i kosmetyków naturalnych. Film, muzyka, hip-hop, wzornictwo, różne rodzaje sztuki, ale wspólny mianownik. Spotkanie z twórcami i ich pomysłami. To już wszystko na dziś. Życzymy spokojnego wieczoru i dobrych spotkań z kulturą na scenie, w kinie i przy muzyce, która zostaje w pamięci.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Dobry wieczór.
15: Dobry.

0: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczekowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczek nazywa zwykłą kradzieżą.
5: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
4: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. A chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
6: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
4: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
7: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
4: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej 8, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
8: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z Greczynką Marią Sakkari. Tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu, będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
4: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7:00. Mamy dla was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22, w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12:00 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6:00. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
4: Super FM.

0: Już w piątek, 16 października, świętuj z nami 6 urodziny ulubionego radia Super FM. Bądź z nami już od 7. Mamy dla Was 6 prezentów, a wśród nich samochody na weekend, wyjątkowe vouchery i urodzinowe gadżety Super FM. Baw się razem z nami i odwiedź nas w Cafe 22 w kawiarni z najpiękniejszym widokiem na Szczecin. A już o 12 na wszystkich będzie czekać urodzinowy tort. 6 urodziny Super FM. Wasze radio na 6. Na 6 urodziny Super FM zapraszają Cafe 22, Grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, klub i restauracja Prywatka, Baltica Wellness and Spa, dealer Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk, cukiernia Mufinek.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6, miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
3: Jest 22. Wiadomości Super FM.
4: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginęło dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęło obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnio gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
5: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne. Klarowne.
4: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
6: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
4: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. 4 bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. Za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
0: Ale to był dzień.
7: To będzie nietypowy finał dnia, bo w dużej mierze będziemy rozmawiać właściwie o jednym wydarzeniu. Baltic Economic Congress. Czas zrelacjonować to, o czym mówiono dzisiaj w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na początek Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
8: Staraliśmy się rozmawiać z przedsiębiorcami po to, żeby stworzyć taki program, który będzie jak najbardziej odpowiadał potrzebom przedsiębiorców, bo przecież Izba jest dla przedsiębiorców. Tworzymy taką platformę niesamowitych wydarzeń, spotkań, wymiany doświadczeń, wiedzy. Zapraszamy wielu ekspertów, dlatego też nasza agenda była z pieczołowitością tworzona, tak aby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Mamy dużo tematów związanych z obronnością.
7: Słowo bezpieczeństwo było podczas Baltic Economic Congress odmieniane przez wszystkie przypadki. Gościem wydarzenia był Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, a głos zabierał m.in. profesor Dariusz Rosati czy Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, z którym również mieliśmy okazję rozmawiać.
9: Zapytałem pana o potencjalną bazę amerykańską w Polsce i o to, że ten temat się pojawia, ale wciąż mówi się, że to bardziej Dolny Śląsk niż Szczecin. Czy więc ten Szczecin jeszcze jest jako potencjalna lokalizacja rozważany, czy niestety już nie ma na to szans?
10: Rozmawiałem w tej sprawie z panem wojewodą, rozmawiałem z panem marszałkiem, panem prezydentem, bo to jest także przygotowanie całego środowiska, infrastruktury w tym środowisku. To jest przyjęcie w sumie około 20 tysięcy osób, bo to są żołnierze, około 5 tysięcy, ich najbliższe rodziny, a więc szkoła, lekarze, instytucje kultury, wszystko musi być przygotowane pod przyjęcie tak dużej ilości osób i my musimy w tym względzie bardzo dobrze z sobą współpracować. Na tą współpracę jesteśmy gotowi, taka oferta jest przygotowana. Jaka będzie decyzja? Amerykanie niestety, nie my będziemy o tym decydować.
7: Obecny podczas wydarzenia był również wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
11: Jesteśmy na forum ekonomicznym, więc sprawy zawsze zbiegają do pieniędzy, więc rozmawialiśmy o tym, ile należy zainwestować w to, żeby obywatele byli bezpieczni i na ile przedsiębiorcy budują bezpieczeństwo.

0: To są inwestycje na Pomorzu Zachodnim, olbrzymie inwestycje, czyli w topowe firmy z branży offshore, czy to inwestycje w Szczecinie, czy pod Szczecinem, ale też terminal instalacyjny w Świnoujściu, bo w mojej ocenie, tak z punktu widzenia już logistycznego, ten terminal ma takie możliwości, gdzie niejedno państwo w Europie mogłoby nam pozazdrościć i w perspektywie kilku lat następnych on może być kluczowy w ogóle w rozwoju czy to gospodarki polskiej, ale też patrząc przez pryzmat wszystkich nadbałtyckich państw. Więc uważam, że to są takie punkty zaczepienia, gdzie możemy rozwijać się.
1: Baltic Economic Congress za nami, a jutro przed nami 6. urodziny Radia Super FM, ale to będzie fantastyczny piątek.
2: Ale to był dzień.
3: Słuchasz Super FM.

Czy przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.